Сейчас будет круто, бля! Сейчас будет круто!

0: Nazywam się Ryszard i słucham mainstreamu od 7 lat.
1: Dla osób borykających się z nałogiem, Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej przygotowało program Trzech Kroków, który pozwoli im uwolnić się od uciążliwych nawyków. Krok pierwszy. Poluzuj kołnierzyk, stanik lub pasek od spodni. Krok drugi. Weź głęboki oddech i uśmiechnij się. Krok trzeci. Nastaw radio na częstotliwość 88,8 MHz. Co teraz czujesz, Ryszardzie?
0: Czuję alternatywę.
1: Żak. Leczymy alternatywnie.

krótkie spojrzenie. 9 grudnia 99. Człowiek naprzeciwko, w otwartym oknie, gapi się na okno, przez które ja gapię się na tego faceta, ubranego w piżamę. Piżamę w jasno-niebieskie paski, ubranego w siwe włosy, ubranego w czas wolno płynący, ubranego w ciszę 15:11.

4 maja 2000. Konkret. Gdzieś o 18:30 miasto moje umiera. Widać jedynie łapy psa wystające zza okna i kobiece fartuchy stojące w kuchni.

Oni jadą do roboty. Ciemne słońca zasłaniają ich powieki nad zmęczonymi dłońmi. Niewyraźnie trzymany papieros w gębie schował swój uśmiech w bezbarwny świt. On to siatka porośnięta kobiecą trawą. Spodnie, kraciasta koszula na krzyżu. Buty wysmarowane greckim olejem i cichy szelest godziny 5 minut 44.

Pasało dziewczę kobyłkę nad wodą, nad wodą, nad wodą. I płynął tam Pan Bóg na łódce. Wiosłował sobie nogą.

wspomniał o babie. Oj, tak to stała nad wodą imienia Boga wzywała. Tupała na wieczność nogą, a Bóg zapomniał o babie. Oj, tak co stała na

0: i tak, tagarak, tak, tagarak, tak, tak.
1: Spokojnie, to tylko żart.

Czasami mam wrażenie, że za późno. Łapię się rzeczy i potem idą mi strasznie trudno, ale trudno. I tak wpadłem w połóż. No może kiedyś się nauczę mówić nie. Krótko, potem

oświaty, swoje rzeczy polubcie. Stąd nie ma jak uciec, bombardujące plucie, poczujcie. Polubcie swoje światy, swoje rzeczy polubcie. Stąd nie ma jak uciec, bombardujące plucie, poczujcie. Słuchaj grzmotu, przelotu. Niepostrzeżenie, to było przestrzeżenie. Uważaj, to zawisł ciężki wieniec. Hełm, strach, Niemiec. Szeleści życia wsysa, na mieście przysiadł. Z automatu wiązkę wysłał. Polubcie swoje światy, swoje rzeczy polubcie. Stąd nie ma jak uciec, bombardujące plucie, poczujcie. Polubcie swoje światy, swoje rzeczy polubcie. Stąd nie ma jak uciec, bombardujące plucie, poczujcie. Mam widok dobry na miasta odbyt, dobry na modły, cisnę rymy głęboko. Bój się odmy, się po tym dobrze podmyj. Wdychaj nozdrzem, czysty kot jak rok nad morzem. Polubcie swoje światy, swoje rzeczy polubcie. Stąd nie ma jak uciec, bombardujące plucie, poczujcie. Polubcie swoje światy, swoje rzeczy polubcie. Stąd nie ma jak uciec, bombardujące plucie, poczujcie. Weź się w sobie, klaśnięcie powiek, zgaśnięcie. Czuj to głowa, człowiek, ptak, pies, ktokolwiek. 2PX label, moje miejsce.

0: Będziesz gadał?
1: Po moim trupie.
0: Gadaj, albo znowu to włączę.
1: Wytrzymam.

liściu, co trafił na krzywy prąd fali. Wirując płynie szafirowa łądka. Nadbrzeżna trawa zwisając potrąca o swe odbicie z siwiałą kończyną, do której ślimak

płotka się czasem zasrebrzy na mgnienie. Pod wodą spojrzyj, prześwieca piach biały i mchem ruchliwym brodate kamienie.

olśnione smugami zwierciadła parują ciszą, blaskiem i ochłodą. Tych dębów ponad brzegiem liście podziurawionej, przeżartej chciwie. Przez gąsienice trwają tak przejrzyście nad własnym cieniem, co utkwił w pokrzywie.

co na słońce dyszą. Ustami dotknę bezmiernej zieleni, stęsknionej do mnie swym sokiem i ciszą. Do kwiatów przywrę rozpalone czoło, wsłucham się w bąki grające i brzmiki i będę patrzał jak lepkie gwoździe.

i będę patrzał, jak maki i szczawie mdleją ciał naszych odurzone wonią. I będę wodził twoją białą dłonią po wielkiej trawie, nieznanej nam trawie. I będę wodził twoją białą dłonią po wielkiej trawie, nieznanej nam trawie. Będę wodził.

0: Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej. Cicho
1: czas na ciszę. Miażdżymy ciszę.

W Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej czas na serwis miejski. Zaprasza Igor Sobiech. W dzisiejszym wydaniu remont ulicy Łyżwiarskiej oraz noc muzeów, ale najpierw zmiana rozkładów linii autobusowych. W czwartek 7 maja w godzinach około 17:45-19:15 w związku z koncertem André Rieu w Atlas Arenie zmieni się kursowanie linii autobusowych 80B, 86, 97AB, 99 i 6 MUG. Autobusy nie zatrzymają się na przystanku Bandurskiego Dworzec Łódź-Kaliska. Dodatkowo linia 97AB pojedzie objazdem przez Aleję Bandurskiego, Rondo Maleszewskiej i ulicę Maratońską, zatrzymując się na przystanku Bandurskiego Atlas Arena. W sobotę 16 maja odbędzie się Noc Muzeów. Możliwe będzie bezpłatne zwiedzanie ponad 30 instytucji kultury. W programie m.in. wystawy stałe i czasowe, spotkanie z artystami i kuratorami sztuki, pokazy filmowe i teatralne oraz warsztaty i atrakcje plenerowe. W celu ułatwienia uczestnikom dojazdu przygotowano także specjalne linie MPK, w tym tramwaj 102 i autobus 151, które zapewnią bezpośredni dojazd i połączenie między muzeami. W niedzielę 10 maja rozpoczną się prace remontowe na ulicy Łyżwiarskiej na odcinku między ulicą Popiełuszki a ulicą Gimnastyczną. W tym miejscu drogowcy wymienią zniszczoną nawierzchnię jezdni oraz wyremontują chodniki wzdłuż drogi. Na czas trwania robót remontowany odcinek zostanie zamknięty dla ruchu z wyłączeniem wjazdów docelowych. Do osiedla od strony Maratońskiej kierowcy dostaną się ulicami Gimnastyczną oraz Kolarską. Trwa remont ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej na odcinku między ulicą Rewolucji 1905 roku a ulicą Jaracza. W najbliższym czasie wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni oraz pojawią się nowe chodniki. W ramach prac powstanie także wyniesione przejście dla pieszych oraz nowe zieleńce z ławkami i koszami na śmieci. Po remoncie ulica pozostanie jednokierunkowa w stronę ulicy Jaracza.

Studenckim Radiu Rzek Politechniki Łódzkiej czas na serwis studencki. Zaprasza Julia Gawęda. W tym serwisie sesja popularno-naukowa i konferencja o polityce historycznej, ale najpierw zaproszenie na festiwal. 22 i 23 maja odbędzie się Zerówka Festiwal. Jest to oddolny festiwal organizowany przez i dla studentów. W ramach wydarzenia są organizowane koncerty ze zespołów składających się ze studentów, doktorantów, a nawet z kadry akademickiej. Ponadto na uczestników czekają różne konkursy i wiele innych atrakcji. Zerówka odbędzie się na OFF Piotrkowska, a wstęp jest bezpłatny. 19 maja 2026 roku o godzinie 12.30 odbędzie się sesja popularno-naukowa Przewrót majowy 1926 roku w setną rocznicę. Wydarzenie skierowane jest głównie do uczniów. W trakcie sesji uczestnicy będą mieli okazję poznać przyczyny i przebieg przewrotu majowego, a także jego konsekwencje. Prelekcje poprowadzą historycy z Katedry Historii Polski Najnowszej Uniwersytetu Łódzkiego. Obowiązują zapisy w formularzu na stronie UEU. W dniach 12-13 maja 2026 roku w Pałacu Bidermana odbędzie się kolejna konferencja z cyklu Rozmowy o kulturze. Tegoroczna edycja poświęcona będzie rozważaniom o polityce historycznej. Zrzesza ona wybitnych badaczy z dziedzin takich jak politologia, historia czy literatura. W programie przewidziane są rozmowy, dyskusje, panele i prezentacje poświęcone tytułowej kulturze. Do 14 maja można zgłaszać się do inicjatywy Face of Tools realizowanej w Politechnice Łódzkiej w ramach projektu Tool Welcomes Beyond Borders. W ramach przedsięwzięcia uczestnicy będą mieli wziąć udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej czy w wybranych wydarzeniach ogólnouczelnianych, gdzie na żywo będą mogli podzielić się swoją historią. Szczegóły na stronie wydarzenia.

0: studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej pora na serwis kulturalny. Zapraszają
1: Szymon Sudak
0: i Szymon Szmitka.
1: W tym serwisie posłuchamy współczesnej muzyki i pójdziemy do kina. Ale najpierw dowiemy się, o co chodzi ze wspólną sprawą.
0: Cykl spotkań dźwiękowych Interferencje w niedzielę 10 maja głosi Tymka Papiora. Rozmowy i spotkania z twórcami organizuje Radio Kapitał. Tymek Papior jest multiinstrumentalistą, który w swojej twórczości wykorzystuje preparowane instrumenty akustyczne, znalezione przedmioty oraz nagrania terenowe. W styczniu 2026 wydał nową płytę Wspólna Sprawa LP. O niej porozmawia z Bartoszem Nowickim. Wydarzenie odbędzie się w ogrodach Pałacu Bidermana i startuje o godzinie 16.
1: Zostaniemy jeszcze przez chwilę w Pałacu Bidermana. Wielkimi krokami zbliża się tegoroczna edycja Nocy Muzeów. Również w tym roku Uniwersytet Łódzki postanowił zaprosić zwiedzających do jego wnętrz. Można będzie zobaczyć park, wnętrza Pałacu Łódzkiego Przemysłowca, w tym salę balową i jadalnię. Zwiedzać można zarówno samodzielnie, jak i z przewodnikiem. Pałac będzie otwarty od godziny 18 do 24, a zwiedzanie z przewodnikiem odbędzie się o 19. Na nie obowiązują zapisy.
0: Viridiana to hiszpańsko-meksykański dramat. Opowiada o młodej nowicjuszce, która przed złożeniem ślubów zakonnych odwiedza samotnego wuja, Dona Jaimego. Dziewczyna tak bardzo przypomina mu zmarłą żonę, że postanawia jej się oświadczyć i zmusić do ślubu. Na tapetę w swojej serii spotkań weźmie go Daria Dąbrowska, znana jako filmoznawczyni. Po pokazie podyskutuje z widzami na temat obejrzanego tytułu. Seans odbędzie się w kinie Charlie w piątek 8 maja o godzinie 19. Wstęp jest biletowany.
1: Studenci Akademii Sztuk Pięknych i Akademii Muzycznej połączyli siły w ramach 87. Festiwalu Muzyka Moderna. Projekt nawiązuje do korespondencji sztuk w zakresie formy. Jej kompozycja zainspirowała muzyków do stworzenia kolejnych utworów. Program koncertu, który odbędzie się dziś o godzinie 18, stworzyło trio smyczkowe Spektra, a za wizualizację odpowiedzialna jest Daria Łuka. Akademia Sztuk Pięknych mieści się przy ulicy Wojska Polskiego 121, wstęp jest wolny.

studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej pora na serwis sportowy. Zaprasza Igor Sobiech. W tym serwisie zapowiedź meczu Widzewa z Lechią i zwycięstwo Kulpaku, ale najpierw zwycięstwo ŁKS-u z Pogonią. W sobotę 2 maja ŁKS Łódź w ramach 31. kolejki BetClick pierwszej ligi podejmował na własnym obiekcie Pogoń Siedlce. Łodzianie w wyniku spotkania zwyciężyli 4-0. Pierwszego gola, który okazał się samobójczy, zapewnił im w 6 minucie Damian Jakubik z Pogoni. Ostatniego, 4. gola udało się zdobyć w doliczonym czasie gry. Dla ŁKS Łódź jest to druga z rzędu wygrana na własnym stadionie. Jutro o godzinie 18 ŁKS Łódź zmierzy się z Pogonią Grodzisk Mazowiecki w ramach 28. rundy BetClick pierwszej ligi. Spotkanie będzie jedynym zaległym meczem tej kolejki. W 3 ostatnich spotkaniach pomiędzy ŁKS-em a drużyną z Grodziska to rywale Łodzian odnieśli 1 zwycięstwo, a 2 mecze zakończyły się remisem. Spotkanie odbędzie się na stadionie ŁKS-u przy Alei Unii w Łodzi. ŁKS Kulpak Łódź w niedzielę 3 maja rozegrał drugi mecz półfinałowy koszykarskiej PKO pierwszej ligi mężczyzn. Łodzianie pokonali PGS Pujnie Stargard 107-71. Dzięki niedzielnej wygranej ŁKS Kulpak Łódź prowadzi w półfinałowej rywalizacji już 2-0. Kolejny mecz odbędzie się w sobotę 9 maja o godzinie 20 w Łodzi, a kolejne zwycięstwo ŁKS-u da mu awans do finału. W sobotę 9 maja o godzinie 14.45 w sercu Łodzi przy Alei Piłsudskiego 138 zmierzą się ze sobą Widzew Łódź z Lechią Gdańsk. Mecz odbędzie się w ramach 32. kolejki PKO BP Ekstraklasa. Obecnie Widzew zajmuje 16. miejsce, podczas gdy Lechia znajduje się na 15. miejscu tuż nad nim. W przypadku zwycięstwa Łodzian, gdańszczanie zostaną zepchnięci do strefy spadkowej.

Drink. Hold it, hold it, hold it. Drink.

0: Nazywam się Ryszard i słucham mainstreamu od 7 lat.
1: Dla osób borykających się z nałogiem, Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej przygotowało program Trzech Kroków, który pozwoli im uwolnić się od uciążliwych nawyków. Krok pierwszy. Poluzuj kołnierzyk, stanik lub pasek od spodni. Krok drugi. Weź głęboki oddech i uśmiechnij się. Krok trzeci. Nastaw radio na częstotliwość 88,8 MHz. Co teraz czujesz, Ryszardzie?
0: Czuję alternatywę.
1: Żak. Leczymy alternatywnie.

0: I będziesz gadał?
1: Po moim trupie.
0: Gadaj, albo znowu to włączę.
1: Wytrzymam.

0: mówiłem już, że skończyłem z tym. Nie wierzysz?
1: Będziesz mógł zacząć wszystko od nowa.
0: Tak. Ostro zagrałeś. I ślicznie wyglądasz, naprawdę.
1: Dziękuję. Niestety nie mogę tego powiedzieć.

Relatywnie niedawno kobiety rozpoczęły ogromną i imponującą drogę do redefinicji swojej roli i budowania swojej pozycji zawodowej i społecznej. Zespół Sztylety zwraca jednak szczególną uwagę na kryzys męskości wynikający z utartych schematów i oczekiwań ze strony społeczeństwa. Utwór Przegrać z ich najnowszego albumu krytykuje toksyczne wzorce męskości polegające na przykład na dumie czy braku umiejętności do przyznania komuś racji. Piosenka wyróżnia się również instrumentalnie i zawiera w sobie liczne punkowe riffy, które już za chwilę usłyszycie na antenie Studenckiego Radia Rzek Politechniki Łódzkiej.

0: Audycja archiwalna. Podane w niej informacje mogły stracić na aktualności.
1: W ostatnim odcinku.
2: Magazyn studencki.
3: Jest godzina 9, to znaczy, że w Studenckim Radiu Politechniki Łódzkiej pora na magazyn studencki. Dzisiejsze wydanie audycji poprowadzą
4: Julia Gawęda
3: i Szymon Sudak, a zostałem realizatorskim Borys Barski.
4: Dzisiaj opowiemy wam różne ciekawostki ze świata studenckiego. Przejdziemy sobie przez wydarzenia, inicjatywy i inne fajne rzeczy, ale zanim to, czas na naszą piosenkę tygodnia.
5: To cię rozgrzeje, żak to nie chłodnia. Gramy dla ciebie piosenkę tygodnia.
4: Niepamięć to piąty singiel zespołu Metro od czasu wydania epki Metro z 2023 roku. Grupa serwuje nam spójne, stylistyczne wydania, będące mieszanką alternatywnego rocka z zimną falą. Nie inaczej jest w przypadku najnowszego singla, któremu towarzyszy klimatyczny teledysk utrzymany w czarno-białej kolorystyce. Posłuchajcie naszej piosenki tygodnia. Zespół Metro z utworem Niepamięć już teraz na 88,8 MHz.

0: Jak już zapowiadaliśmy, mamy dzisiaj dla Was różne ciekawe wydarzenia i inicjatywy studenckie, które możemy Wam zaproponować, jeśli chodzi o łódzką ofertę uczelnianą i samorządową. Natomiast jeśli Wy może macie dla nas jakąś ciekawą propozycję albo chcecie, żebyśmy o czymś opowiedzieli, to oczywiście możecie do nas dzwonić.
1: Tak, dzwońcie do nas pod numer 42 63 13 888. Jeśli macie jakieś ciekawe wydarzenie lub informacje, którą chcielibyście się podzielić z nami i z resztą słuchaczy. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Dzisiejsze wydanie magazynu studenckiego zaczniemy od newsów z Politechniki Łódzkiej, ponieważ do 10 maja trwa czas na zgłaszanie wniosków do projektu Idea Box, czyli takiej inicjatywy prowadzonej przez Politechnikę Łódzką, w której zarówno studenci, jak i pracownicy uczelni mogą zgłaszać pewne projekty mające na celu poprawienie życia studentów, poprawienie funkcjonowania uczelni i też takie oddolne budowanie jakoś tej społeczności studenckiej na Politechnice Łódzkiej.
1: Tak, pomysły do tej inicjatywy zostały już zgłoszone, a teraz do końca tego tygodnia macie czas na to, żeby przez formularz zagłosować na te, które najbardziej Wam się podobają. Politechnika przeznacza dosyć pokaźne sumy na ich realizację, także jeśli widzicie coś, co szczególnie Was urzekło, no to nic, tylko oddać głos, bo może akurat właśnie ta inicjatywa zostanie zrealizowana.
0: Nie ma na co czekać, bo faktycznie ja ze swojego doświadczenia tutaj studenckiego mogę powiedzieć, że te projekty faktycznie ludzie je zgłaszają. Znam kilka osób, które brały udział w poprzednich edycjach tego programu i faktycznie te ich pomysły w jakiejś formie ostatecznie zostały wdrożone. Także naprawdę warto próbować, warto zgłaszać i przede wszystkim warto głosować na to, co Was najbardziej interesuje w liście tych projektów.
1: Na stronie Politechniki Łódzkiej znajdziecie wszystkie informacje oraz link do formularza, a na razie posłuchajmy Jessie Ware.

0: pozostaniemy w temacie Politechniki Łódzkiej, ponieważ już 13 maja w godzinach 9:15 odbędzie się Dzień Wydziału Organizacji i Zarządzania. I jest to inicjatywa Rady Samorządu właśnie tego wydziału i nie jest to dzień otwarty dla kandydatów, tylko jest to wydarzenie już typowo dla studentów, którzy na kierunki z tego wydziału uczęszczają, ponieważ będą tam mieli okazję właśnie zobaczyć, jakie są ścieżki rozwoju, spotkać się z pracodawcami oraz generalnie wziąć udział w różnych szkoleniach, które mogą w jakiś sposób pomóc im zastanowić się oraz zbudować swoją przyszłość.
1: Profil całego wydarzenia jest taki biznesowy. Jest to, myślę, że przede wszystkim okazja do nabycia nowych doświadczeń i zbudowania jakichś relacji, takiego networkingu z faktycznymi już profesjonalistami w branży, jakby do której studenci się dopiero przygotowywują. W programie wydarzenia z takich już bardziej studenckich rzeczy zaplanowano Spartakiadę, czyli taką drużynową rywalizację skupioną na współpracy i budowaniu relacji i w takiej pozytywnej atmosferze.
0: Czyli dla każdego coś miłego. Jeśli chcecie pomyśleć nad swoją przyszłością i podejść do tego bardziej tak profesjonalnie, to znajdziecie coś dla siebie. Jeśli bardziej rozrywkowo, to oczywiście można wziąć w takiej Spartakiadzie udział. My do spraw studenckich wrócimy już za chwilę, ale teraz na naszej antenie Carter C.

0: Z Politechniki Łódzkiej przenosimy się w zupełnie inne rejony Łodzi i też zupełnie inny rodzaj studiów, ponieważ przenosimy się na Akademię Sztuk Pięknych, bo już tam 16 maja od godziny 15 do 22 odbędzie się Noc Muzeów w ASP. Co ważne, nie jest to Noc Muzeów w klasycznym tego słowa rozumieniu, ponieważ to wydarzenie ma dużo szerszy profil i dużo więcej się tam dzieje. Podczas wydarzenia odbędą się m.in. targi sztuki studenckiej, warsztaty biżuterii, ceramiki, sitodruku.
1: No i też oczywiście interaktywna projekcja Soundcore, portretowy pop-up fotograficzny oraz spotkania poświęcone grom wideo i projektowaniu narracyjnych przestrzeni. Także Akademia Sztuk Pięknych przygotowuje naprawdę bardzo dużo różnych atrakcji, no i też bardzo dużo takich angażujących czynności, jak na przykład warsztaty, czy też bardziej takie interaktywne rzeczy, no ale też oczywiście ważnym punktem wydarzenia są targi sztuki studenckiej, gdzie można poznać osobiście młodych artystów oraz zobaczyć, co ciekawego tworzą i może też właśnie coś z tych rzeczy zawiśnie później w waszych domach, kto wie. No, jeśli chcecie się przekonać, no to 16 maja w godzinach 15-22 będziecie mieli taką szansę. Noc Muzeów w ASP.

0: Jeśli jesteście zainteresowani teatrem, to przypominamy, że w maju odbędzie się już 44. edycja Festiwalu Szkół Teatralnych. Jest to bardzo duże wydarzenie i generalnie swego rodzaju święto dla osób kształcących się w dziedzinie teatru. No i to wydarzenie odbędzie się już w dniach 18-24 maja w Teatrze Nowym imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi. Na to wydarzenie zjedną się uczelnie z całej Polski i będą prezentować głównie spektakle dyplomowe.
1: Cały program wydarzenia obejmie kilkanaście zróżnicowanych gatunkowo przedstawień, zaczynając od klasyków po nawet współczesne dramaty. W programie zaplanowane także spotkanie z Robertem Więckiewiczem pod tytułem Filmów nie robi się dla siebie, postawa artystyczna Andrzeja Wajdy.
0: Tutaj czeka nas naprawdę wiele spektakli i wydarzeń towarzyszących. Jeszcze tylko przypomnę, że jeśli interesują Was generalnie spektakle dyplomowe, no to oczywiście możecie też oglądać te, które przygotowuje Łódzka Szkoła Filmowa, ponieważ w Teatrze Studyjnym na bieżąco wszystkie premiery są prezentowane do szerszej publiczności, także oczywiście można się na taki spektakl wybrać i zobaczyć, co tym studentom aktualnie każą robić. Ja zawsze jestem ciekawa, co tam dzisiaj, jakie są właśnie nurty, jeśli chodzi o spektakle dyplomowe, ponieważ charakteryzują się one nieco inaczej niż takie standardowe spektakle. No tutaj mamy jednak taką formę, że każda osoba biorąca udział musi się zaprezentować w takiej samej mierze jak wszyscy. Także jest to pewne wyzwanie, jeśli chodzi o reżyserię, o scenariusz. No i miło czasem zobaczyć, co tam się dzieje w tym studenckim świecie. No i teraz czas na muzykę, czyli Wharf Kids i Sink Your Teeth in the Apple już na naszej antenie.

0: Teraz przeniesiemy się do wyjątkowego wydarzenia odbywającego się w EC1. Od 5 do 6 maja potrwa tam 6. Międzynarodowy Kongres Regeneracja Miast. Jest to wydarzenie, jedno z najważniejszych w Polsce wydarzenie skupiające profesjonalistów z branży projektowania miasta, zdrowia i biznesu, które skupia się na jakoś na analizowaniu tego, jak miasto wpływa na zdrowie człowieka. Szczególnie w tym roku, ponieważ tegoroczna edycja kongresu odbywa się pod hasłem Zdrowotna Regeneracja Miast, czyli podczas tego kongresu prelegenci będą patrzeć na zdrowie człowieka w bardzo holistyczny i całościowy sposób i wiązać to w jakiś sposób z tym, jak na to wpływa miasto.
1: I w tym roku Uniwersytet Medyczny w Łodzi aktywnie współtworzy program ze względu na to, że koncentruje się on na zdrowiu. Także tutaj eksperci i doświadczeni pracownicy również mają w tym udział. I generalnie w obrębie działań samej uczelni znajdą się takie tematy jak wpływ środowiska miejskiego i jakości powietrza na zdrowie, mikrobiom miejski i jego znaczenie dla dobra stanu człowieka, zapobieganie chorobom cywilizacyjnym poprzez odpowiednie projektowanie przestrzeni, wykorzystanie nowych technologii i sztucznej inteligencji w monitorowaniu zdrowia mieszkańców oraz rola zielonej infrastruktury, sztuki i kultury w budowaniu zdrowych miast. No i też tutaj sam uniwersytet podkreśla, że udział pracowników w przygotowaniu tego kongresu podkreśla też pewną pozycję samej uczelni jako właśnie partnera do interdyscyplinarnej debaty o przyszłości miast. No i właśnie jeśli ten temat zdrowia Was interesuje, to oczywiście na to wydarzenie można się wybrać.

0: Wracając do tematyki kulturalnej, możemy wam powiedzieć, że Centrum Jerzego Giedroycia Uniwersytetu Łódzkiego wraz z wydawnictwem również Uniwersytetu Łódzkiego oraz Stowarzyszeniem Instytutu Literackiego Kultura organizuje kolejne wydarzenie w ramach cyklu Rozmowy o kulturze. Tym razem będzie ono poświęcone polityce historycznej jako narzędziu lub zobowiązaniu.
1: Podczas wydarzenia zaprezentowana zostanie najnowsza edycja korespondencji redaktora Jerzego Giedroycia z Zofią i Zygmuntem Hercami.
0: I to wydarzenie odbędzie się w dniach 12-13 maja w Pałacu Biedermana w Łodzi przy ulicy Franciszkańskiej 1/5.

0: To było Girlfriend od Michaela Jacksona, a my zostajemy przy muzyce, lecz przy troszeczkę innej niż Michael Jackson, ponieważ Orkiestra Jazzowa Akademii Muzycznej w Łodzi zaprasza na wieczór muzyczny poświęcony dwóm wybitnym postaciom ze świata jazzu, czyli Kenny'emu Wheelerowi i Carly Bray. Program koncertu stanowi spotkanie między tymi dwoma bardzo odmiennymi artystami, którzy mimo wszystko bardzo dobrze się komplementują i bardzo do siebie pasują. Podczas koncertu połączona zostanie subtelna narracja Wheelera i pełna energii i przewrotnego humoru twórczość Bray.
1: Tutaj to wydarzenie nie tylko stanowi swego rodzaju hołd dla tej dwójki artystów, ale również daje szansę nowemu pokoleniu muzyków do zaprezentowania się w tym dosyć ambitnym i wymagającym repertuarze, czyli też na połączeniu tradycji z nowoczesnym podejściem do brzmienia orkiestry jazzowej. Wydarzenie się odbędzie na sali kameralnej Akademii Muzycznej w Łodzi, czyli na ulicy 1 Maja 4, 11 maja o godzinie 18:15. Wstęp jest bezpłatny.

0: Nie samymi wydarzeniami student żyje, więc teraz czas na to, żeby przedstawić bardzo duży sukces, który odniósł student Łódzkiej Szkoły Filmowej, a mowa tutaj o Jakubie Krzyszpinie, którego film krótkometrażowy animowany, trakcję, znalazł się w selekcji La Cine w konkursie filmów studenckich Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes, czyli no jest to olbrzymi sukces. Ten festiwal jest znany na całym świecie, także z naszej strony serdecznie gratulujemy Jakubowi.
1: Ten sukces jest tym większy, że do programu La Cine zakwalifikowano 14 filmów live action i tylko 5 animacji, także no naprawdę musiał się wyróżnić, zwłaszcza że w sumie zgłoszeń wpłynęło ponad 2000, więc jest to naprawdę monumentalne osiągnięcie. Rozstrzygnięcie 29. edycji konkursu La Cine nastąpi 21 maja. A sam film Trakcja opowiada o mężczyźnie, który gubi bilet w pędzącym pociągu i podejmując rozpaczliwą próbę jego znalezienia wpada w spiralę obsesyjnych poszukiwań, gdzie deformująca się przestrzeń wciąga go w niepokojącą wędrówkę. Świetnie to pasuje do filmu animowanego. Chciałbym go zobaczyć. Teraz posłuchamy Rdzy od Iris i Marcina Przybyłowicza.

0: Studencki. Magazyn studencki.
1: Magazyn studencki.
2: Kontynuujemy magazyn studencki na antenie Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej. Przez ten najbliższy czas będą z wami
3: Szymon Sudak
2: oraz Julia Gawenda, a za stronę techniczną tej audycji będzie odpowiadał Borys Barski. Kontynuujemy rozważania na tematy studenckie, o wydarzeniach, o spędzaniu czasu wolnego oraz różnych innych propozycjach skierowanych właśnie do społeczności akademickiej. Ale zanim to, czas na wybór naszej redakcji muzycznej.
4: To cię rozgrzeje, Żak, to nie chłodnia. Gramy dla ciebie piosenkę tygodnia.
5: Upadek scenografii to najnowszy singiel Suplika, młodego rapera pochodzącego z Torunia. Singiel zapowiada nadchodzącą epkę o tym samym tytule. Suplik łączy ciekawe hip-hopowe bity z różnorodnym tekstem pełnym metafor i alegorii. Upadek scenografii to singiel o spokojnym charakterze, idealny do cichego spędzenia czasu. Suplik już teraz na antenie Żaka.

0: Przez ostatnią godzinę prezentowaliśmy Wam różne wydarzenia organizowane przez nasze łódzkie uczelnie, ale w tym najbliższym czasie już omówimy sobie życie studenckie od nieco innej strony. Otóż zobaczymy, jakie są darmowe lub niskobudżetowe formy spędzania czasu, szczególnie, że mamy już wiosnę, mamy piękną wiosenną pogodę. Przypomnę, że dzisiaj może dojść nawet do 26 stopni Celsjusza, także no nic, tylko wykorzystać tę pogodę i oddać się różnym ciekawym aktywnościom.
1: Ja bym powiedział, że ta pogoda jest aż letnia, no bo 26 stopni to trochę upał. Mimo, że majówka się już skończyła, to nie znaczy, że to koniec przyjemnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Myślę, że każdy student mógłby znaleźć trochę jakieś okienko w swoim grafiku między studiowaniem, wykładami a imprezowaniem na spędzenie trochę czasu na świeżym powietrzu. Może na przykład wyjść na rower, pobiegać, czy też po prostu poprzechadzać się łodzią, ponieważ naprawdę wygląda pięknie podczas takiej pogody.
0: Ten czas wiosenny to jest również bardzo dobra okazja, żeby zorganizować piknik, umówić się ze znajomymi, przygotować jakieś pyszne przekąski i ruszyć do jednego z parków, żeby wspólnie zjeść śniadanie, tudzież podwieczorek i spędzić miło czas. Szczególnie, że teraz parki wyglądają przepięknie, wszystko jest zielone, jest dużo zwierząt, ptaków, także no nic tylko tam ruszać, ponieważ naprawdę no jest to dużo lepsze na pewno niż siedzenie w domu, czy nawet w jakiejś restauracji, a jednak nie zapominajmy, że no jednak ten budżet w życiu studenckim ma znaczenie, także piknik wydaje mi się, że jest równie atrakcyjną opcją.
1: Za chwilę wrócimy do Was z budżetowymi aktywnościami dla studentów, ale teraz posłuchamy Na drogę od LOR i Golec Orkiestry.

Dream Pop, Indie Rock. Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej. Muzyka Twoich snów.

0: Kontynuujemy naszą przeprawę przez różne niskobudżetowe lub nawet darmowe aktywności dla studentów, które można wykonywać wiosną. Od siebie zaproponuję może drobną wycieczkę do miejscowości okolicznych, ponieważ może nie zdajecie sobie z tego sprawy, ale takie miejscowości jak Zgierzcze, Papienice również mogą być ciekawe. Z takich rzeczy, które można odwiedzić w Zgierzu, mogę zaproponować Wam park kulturowy Miasto Tkaczy, czyli osadę rzemieślniczych budynków. No tam można właśnie spacerując po uliczkach Nowego Miasta, można podziwiać świeżo odrestaurowane drewniane budynki, a proces ich renowacji jest cały czas kontynuowany, także drobna podróż w czasie, a jedziemy tylko do Zgierza. Poza tym też jest oczywiście Stary Młyn, który jest swego rodzaju takim ośrodkiem kultury, w którym różne wydarzenia się odbywają, także ich ofertę również można przeuważyć, a także Muzeum Miasta Zgierza. No i tam, no już tak typowo historycznie muzealniczo, jeśli ktoś ma takie pasje, to oczywiście można się udać. Z takich innych rzeczy to Centrum Konserwacji Drewna, Łaźnia Miejska, no i też mamy stację Nowa Gdynia, gdzie jest aquapark, czyli nie tylko fala, ale tam również można troszeczkę dalej odjechać i udać się do Zgierza, a przy okazji przespacerować się po rynku, po okolicznych parkach, także niby blisko, a jednak pewnie wielu z Was jeszcze tam nie było, także może jest to pretekst, żeby pewnym wiosennym weekendem udać się na jeden dzień właśnie do Zgierza.
1: Ja mam do zaproponowania wycieczkę do trochę innego miasta, też satelity Łodzi, czyli do Pabianic, gdzie odbędzie się wyjątkowy seans filmu Wszystko ma żyć w reżyserii Tetiana Doroncija i Andrija Łotwenko. Warto zaznaczyć, że jest to projekt dyplomowy szkoły filmowej i cały seans odbędzie się już 7 maja o godzinie 18, a po seansie zaplanowano krótką prelekcję połączoną z dyskusją o filmie. Sam film opowiada o historii Anny, najsilniejszej kobiety na świecie, która, kiedy cały świat wokół niej pogrąża się w ciemności wojennej rzeczywistości, decyduje się zostać na Ukrainie, aby ratować najbardziej bezbronnych, czyli zwierzęta. Jest naprawdę wyjątkowy film. Może troszeczkę wybić nas z dobrego humoru wywołanego piękną pogodą, lecz moim zdaniem jest to ciekawa okazja.
0: Takie propozycje od nas, żeby z tej Łodzi troszkę się ruszyć poza granicę i może zobaczyć te miejscowości, o których słyszymy bardzo dużo, ale w sumie to nigdy w nich nie byliśmy, także taką sugestię mamy dla Was dzisiaj, ale na razie All Join In od zespołu Temples.

0: Z naszej wycieczki po miastach okolicznych Łodzi wracamy z powrotem do Łodzi, a dokładnie do Mediateki Memo. Czy nurtowały was kiedyś pytania, czy kosmici żyją, czy są na innej planecie, czy może żyją między nami? Może to oni zbudowali piramidy albo sfingowali lądowanie na Księżycu? Jeśli tak, to świetnie się składa, bo właśnie już 7 maja w Bibliotece Memo organizowany jest PowerPoint Party o tematyce kosmiczne teorie spiskowe. Czym tak naprawdę jest PowerPoint Party? Jest to wydarzenie troszeczkę przypominające prelekcje, lecz w dużo mniej oficjalnym klimacie, bardziej koleżeńskim, gdzie różni uczestnicy mogą przygotować krótką prezentację w PowerPointie na humorystyczny, niepoważny temat i przedstawić ją grupie znajomych. Można nadal zgłaszać się jako osoba przedstawiająca, lecz liczba miejsc jest bardzo ograniczona. Jeśli nie uda wam się zakwalifikować do tego grona prowadzących, to nic nie szkodzi, ponieważ można tam przyjść i po prostu posłuchać jako widownia prezentacji, a następnie zagłosować. Co ważne, podczas tego wydarzenia obowiązuje dress code. Każdy uczestnik musi nosić foliową czapkę na głowie. Wstęp jest wolny, lecz należy mieć aktywną kartę Biblioteki Miejskiej w Łodzi.
1: I pozostajemy w sieci Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ponieważ dzień wcześniej, 6 maja od godziny 15 będzie się odbywać żywa biblioteka w Bibliotece Tuwim. To wydarzenie odbywa się w ramach 15 Maratonu Równości. Żywa biblioteka jest to akcja już znana, odbywa się ona regularnie w całej Polsce i również w Łodzi. Jeśli jeszcze nie byliście na takim wydarzeniu, to już spieszę poinformować, że jest to taka inicjatywa, w której zamiast książek, jak w standardowej bibliotece, wypożycza się ludzi, najczęściej ludzi, którzy są w jakiś sposób zagrożeni wykluczeniem. No i właśnie jest to dla osób odwiedzających takie wydarzenie okazja do rozmowy, do zadania pytań, do poznania historii, z którymi właśnie może niekoniecznie mamy styczność na co dzień, a zawsze jest ważne to, żeby poznać perspektywę, żeby w jakiś sposób poszerzyć swoje horyzonty, także taką możliwość daje nam właśnie żywa biblioteka. W związku z tym, że to wydarzenie odbywa się w ramach 15 Maratonu Równości, to też będzie to skoncentrowane na właśnie queerowości, na środowiskach LGBTQ+, i tam nie będzie tylko o orientacji czy tożsamości płciowej, ale również o całym splocie wydarzeń, które tworzą człowieka, o pochodzeniu, klasie społecznej, sprawności, wierze, zdrowiu psychicznym czy codziennych warunkach życia. No i przypomnę jeszcze raz, że to wydarzenie będzie odbywać się w Bibliotece Tuwim 6 maja od godziny 15, także wszystkich zainteresowanych odsyłam na stronę biblioteki lub na stronę Fabryki Równości.

0: To była audycja Magazyn Muzyczny w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej. My niestety musimy się z wami żegnać. Przez ostatnie półtorej godziny byli z wami
1: Julia Gawęda
0: i Szymon Sudak, a ze stołem realizatorskim Borys Barski.
1: Dziękujemy za to, że byliście z nami. Zachęcamy do wykorzystania propozycji, które wam daliśmy. Dziękujemy. Do usłyszenia.

0: vedere coronea partidei Delgado, acolo
1: este... Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej. Nasze radio szumi najlepiej.

0: Nie jest za rogiem, 1800 oświecenie.
1: Dzwoń.
2: Chętnie ci pomogę.
0: Kup miksałat, wyrzuć miksałat. Powtórz. Powtórz.
3: Okej, okej, raz, raz, lecimy. 1000 dni, ja zniknąłem tak jak Harry.

0: jaki miały rapy na TV, o? Jak?
1: No, nawet nieźle, proszę pana. Ha. Ja się na tym nie znam, ale czuć taki bakcyl.
0: No coś w tym jest chyba.
1: I od kiedy pan się tym zajmuje?
0: Chciałem być znany jako majster od wersów, odkąd pierwszy raz widziałem blokersów moje. Pierwsze wersy po 30 wyświetleń moja. Pierwsza pensja to był kafeli 500. Pierwsze próby to był nieudolny rap po angielsku.
1: Pewnie każdy panu mówił, że to całkiem bez sensu.
0: Ta, powiem coś, czego nikt nie rozumiał. Robiłbym je nawet, gdybym nie miał wcale fanbase'u.
1: Skąd pan jest?
0: STM. Także nie jestem z bloku, ale wychował mnie Eldo, Joka, PZ i Soku, FIZ, MAD, Wanna Weber, więc będę na zawsze wdzięczny, że mi przyszło zostać częścią hip-hopu. Kiedyś kariera minie, przynajmniej miałem parę razy japę na telebimie. To flow jak zimny prysznic, pisze rapy w kabinie, tak żeby każdy w kraju dobrze wiedział jak mi na imię.

0: Jeżeli obie strony równania pomnożymy przez czynnik n i założymy, że wartości h1 i h2 są równoważne w momencie t, to otrzymamy 25 2/3. Gawroński, nie słuchałeś mnie.
1: Przepraszam, słuchałem Żaka.
2: Aha, no dobrze. Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej. Jedyne usprawiedliwienie.

0: Audycja archiwalna. Podane w niej informacje mogły stracić na aktualności.
1: W ostatnim odcinku.
2: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's auto.

wybrzmiał właśnie na naszej antenie utwór zatytułowany Automatic w wykonaniu Jessie Ware'a. To był trzeci singiel, który promuje jej najnowszy krążek Super Bloom, czyli najbardziej oczywisty wybór, jeżeli chodzi o dzisiejszą playlistę, dlatego że ten krążek właśnie dzisiaj ma swoją premierę. I to jest płyta, która bardzo konsekwentnie rozwija pewien kierunek, który Jessie Ware obrała od albumu What's Your Pleasure, czyli taki elegancki, taneczny pop, silne wpływy disco, no i przede wszystkim budowanie wizerunku dojrzałej, wyzwolonej kobiety. Tematem ponownie są bliskość, intymność, miłość w dojrzałym wydaniu. Niemniej jednak, no niestety, ja mam chyba pewien problem z tym albumem. O ile wciąż dostajemy to disco, taki fajny take na dance pop, dużo orkiestracji, jakieś smyczki i dużo takiego old glamu, powiedzmy, w tym krążku, to mam takie wrażenie, że to już nam się troszeczkę zdążyło opatrzeć, jeżeli chodzi o karierę Jessie Ware, i w związku z tym mam pewną obawę, daję sobie oczywiście przestrzeń na to, żeby to się zmieniło, dlatego że to są, jak wiadomo, pierwsze moje osłuchania z tym krążkiem. Niemniej jednak wydaje mi się, że ten album może okazać się jednak drobnym rozczarowaniem właśnie przez to, że nic nowego tak naprawdę na tym albumie nie dostajemy, chociaż były ciekawe single, które zapowiadały, że może będziemy mieli jakieś właśnie eksperymenty z formą w wykonaniu Jessie Ware. Niemniej jednak, oczywiście ten album się dalej jeszcze pojawi w naszej audycji. Dwa utwory, które z niego wybrałem na sam początek, to jest Mr. Valentine i 16 Summers. To jest oczywiście audycja Nutki, Mikołaj Grabski-Pawłowski za mikrofonem. Zostaję z wami do godziny 19, chyba że słuchacie nas w ramach powtórek.

16 Summers i Jessie Ware przed chwilą na antenie Żaka. Ja natomiast przechodzę do jeszcze jednej nowości, którą dzisiaj przyniosłem tutaj do audycji Nutki. I od razu zapowiadam, że to będzie tak, że to jest pierwsza część audycji, która skupia się właśnie na tym, jakie albumy być może powinniście sobie zapisać na takiej swojej przysłowiowej wishliście. Natomiast w drugiej części będziemy trochę mówić o festiwalu Coachella. Jeszcze płyta, którą przyniosłem na tę pierwszą część, to jest krążek zatytułowany Is It Gonna Happen Again od chińskiej artystki Jody. I mam wrażenie, że to jest też pewien powiew świeżości, dlatego że mamy tutaj do czynienia z artystką z Chengdu, która ma, chociaż oczywiście swoje związki również z brytyjskim Manchesterem, niemniej jednak mam wrażenie, że w tym świecie takim hyperpopowym, elektronicznym czy też R&B, to jednak chińskie korzenie są tu dużą nowością i stąd ten taki powiew świeżości. To jest oczywiście w porównaniu do Jessie Ware album zdecydowanie bardziej undergroundowy, internetowy. Brzmienie elektroniczne, ale intymne i myślę, że to się też dobrze sprawdziło na innych albumach, które w ostatnim czasie trendowały, a będziemy jeszcze mówić chociażby o Oklu. Coś pomiędzy klubem, trochę bedroom popu, trochę eksperymentalnego R&B. To jest krążek Is It Gonna Happen Again? Trzy utwory z niego za chwilę na naszej playliście. Cocoon, Forever i Hush.

Chińska producentka Jody przed chwilą z utworem zatytułowanym Hush ze swojego krążka Is It Gonna Happen Again, debiutancki album tej właśnie artystki. A my, tak jak obiecałem, drugą część audycji poświęcamy na festiwal Coachella. Tak naprawdę to jest troszeczkę spóźnione z mojej strony, dlatego że zapomniałem tydzień temu o tym przypomnieć, że są dostępne streamy z Coachelli i w dzień po można sobie tak naprawdę zobaczyć praktycznie cały festiwal za darmo na platformie YouTube. I ja tutaj chciałem się skupić na kilku artystach, którzy mnie urzekli, jeżeli chodzi o koncerty, które zdołałem przejrzeć. Na jednym skupimy się trochę bardziej. Zaczynamy od utworu Closer w wykonaniu Nine Inch Nails, więc sięgamy dość głęboko, a to głównie dlatego, że zobaczyłem koncert Nine Inch Noise, czyli premierowo projekt złożony częściowo z Nine Inch Nails, a częściowo z Boys Noise, czyli DJ-a, który, jeśli mnie pamięć nie myli, niedługo przyjeżdża na łódzki Audio River, i to jest elektroniczny take na muzykę Nine Inch Nails, przede wszystkim z tej drugiej części kariery, ale to, co jest fantastyczne w tym koncercie i co polecam wam zobaczyć jeszcze w trakcie weekendu drugiego Coachelli, to jest fenomenalna absolutnie oprawa tego właśnie koncertu. Surowa, trochę apokaliptyczna, niepokojąca, grająca kolorami. Naprawdę Nine Inch Nails czy Nine Inch Noise pokazują, że Trent Reznor to jest ogólnie postać, która dowozi w trakcie tych koncertów. Praktycznie zawsze ze 100% skutecznością. Dodatkowo zaspoilowałem sobie dwie rzeczy, jeżeli chodzi o tegoroczny Off Festival, dlatego że zobaczyłem koncerty Oklu i Nina Girachi. Oklu to jest dowód na to, że na tegorocznym festiwalu Coachella bardzo często artyści decydowali się na to, żeby te koncerty były takie trochę low-key. Oklu zaczyna swój koncert od tego, że gra tak naprawdę na flecie, posadzona na tej scenie, trochę w taki sposób, jakby ten festiwal dookoła absolutnie nie istniał. Jest też super cameo podczas tego koncertu, dlatego że w pierwszy weekend pojawiła się również Underscores. To wszystko po to, żeby oczywiście zagrały razem utwór zatytułowany Harvest Sky, który pojawi się też na naszej antenie z krążka Choke Enough oczywiście. No i koncert, na który przebieram nogami po tym, co zobaczyłem. Nie lubię sobie do końca tak spoilować koncertów, niemniej jednak cieszę się, że zobaczyłem cały występ Nina Girachi i to jest występ, który absolutnie pokazuje, że Nina Girachi jest w tej chwili wielką gwiazdą hyperpopu w tym momencie, że potrafi porwać publikę, że publika zna te utwory i że się w nich absolutnie rozkochała. W związku z tym na naszej playliście oczywiście wykorzystam tę okazję do tego, żeby po raz kolejny wrócić do krążka I Love My Computer i do utworu, który kończył koncert Nina Girachi, czyli do utworu iPod Touch.

iPod Touch Nina Girachi przed chwilą na naszej antenie zagościła. Natomiast ja miałem się skupić jeszcze na jednym artyście, którego koncert bardzo mi się podobał na Coachelli. Nie wiem, czy nawet nie najbardziej. I tym artystą jest Blood Orange. Generalnie internet w ostatnich dniach w odniesieniu do festiwalu Coachella obiegła przede wszystkim dyskusja na temat tego, jak wyglądał koncert Justina Biebera. I tego, że podczas tego koncertu pojawił się taki fragment takiego karaoke trochę granego z YouTube'a. I mam takie wrażenie, że oprócz tego, że te koncerty trochę starały się być właśnie takie low-key, to poszukiwały gdzieś jakiegoś takiego wrażenia intymności. I odstawiłbym zupełnie na bok, czy to się udało osiągnąć Justinowi Bieberowi w tym segmencie z YouTube Party. Natomiast wydaje mi się, że takim artystą, który to wrażenie pewnej takiej intymności zachował wspaniale na swoim koncercie, był Blood Orange. To jest też koncert, który pokazuje, że festiwal Coachella jest jednym z niewielu takich ogromnych festiwali na świecie, które mogą sobie pozwolić na pewne rzeczy pod kątem technicznym. To znaczy na przykład na to, że oprócz tego, że na scenie normalnie toczą się koncerty od południa mniej więcej do późnego wieczora, to można jeszcze wybudować drugą, okrągłą scenę 360 pod namiotem na samym środku, gdzie zostanie rozegrany ostatni koncert tego dnia. I tak było w przypadku Blood Orange. Ja już podczas oglądania koncertu Radiohead dowiedziałem się, że scena 360 to jest coś, co potrafi zbliżyć artystę do publiki. Niemniej jednak tutaj to wrażenie intymności na tym koncercie moim zdaniem wyszło absolutnie fenomenalnie, bo trochę też to wyglądało w taki sposób, jakby Blood Orange ogrywał te utwory na próbie po prostu ze swoim zespołem, też właśnie tak trochę jak Oklu, nie interesując się jakby, oczywiście w cudzysłowie mówiąc, tym, co się dzieje dookoła. Absolutnie fantastyczny występ. Jeżeli będziecie mieli okazję zobaczyć to w ramach Weekend 2 na festiwalu Coachella na portalu YouTube, a może nawet i na żywo, bo czemu nie w sumie? Marzenia festiwalowe też trzeba spełniać. To oczywiście bardzo Blood Orange wam polecam. Ten koncert zostawił mnie też w ogóle z takim wrażeniem, że Essex Honey to jest płyta, której nie poświęciłem dostatecznie dużej uwagi. W związku z tym wybrałem 3 utwory z tego krążka, które za chwilę sobie w nutkach zagramy. Mindloaded, Vivid Light i The Field.

I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Przed chwilą The Field, czyli utwór z płyty Essex Honey od artysty pod pseudonimem Blood Orange. A ja kończę jeszcze jednym utworem z płyty. Myślę, że za parę lat o niej będziemy mówić, że ona jest legendarna. Sometimes I Might Be an Introvert. Taki tytuł nosi krążek, a utwór to I Love You, I Hate You od Little Sims. Są takie koncerty na Coachelli. Co roku się o tym przekonuję, że mam wrażenie, że publika ze Stanów nie jest za bardzo zaznajomiona z danym artystą. A potem ten artysta jest w stanie w środku koncertu zmienić absolutnie wszystko. Tak było na Openerze w Polsce też, gdzie miałem wrażenie, że ta publika trochę przerzedzona, może niekoniecznie czuła klimat, ale Little Sims ma coś w sobie, co sprawia, że ona wyciska te koncerty naprawdę jak cytryny. I Love You, I Hate You na koniec. Dzięki serdeczne za uwagę. Mikołaj Grabski-Pawłowski, to była audycja Nutki. Spotykamy się za tydzień o tej samej porze w piątek między godziną 18 a 19, chyba że złapiecie nas na 88,8 w ramach powtórek. Do usłyszenia. Hejka.

w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej czas na serwis miejski. Zaprasza Igor Sobiech. W dzisiejszym wydaniu remont ulicy Łyżwiarskiej oraz noc muzeów, ale najpierw zmiana rozkładów linii autobusowych. W czwartek 7 maja w godzinach około 17:45-19:15 w związku z koncertem André Rieu w Atlas Arenie zmieni się kursowanie linii autobusowych 80B, 86, 97AB, 99 i 6 MUG. Autobusy nie zatrzymają się na przystanku Bandurskiego Dworzec Łódź Kaliska. Dodatkowo linia 97AB pojedzie objazdem przez Aleję Bandurskiego, Rondo Maleszewskiej i ulicę Maratońską, zatrzymując się na przystanku Bandurskiego Atlas Arena. W sobotę 16 maja odbędzie się Noc Muzeów. Możliwe będzie bezpłatne zwiedzanie ponad 30 instytucji kultury. W programie m.in. wystawy stałe i czasowe, spotkanie z artystami i kuratorami sztuki, pokazy filmowe i teatralne oraz warsztaty i atrakcje plenerowe. W celu ułatwienia uczestnikom dojazdu przygotowano także specjalne linie MPK, w tym tramwaj 102 i autobus 151, które zapewnią bezpośredni dojazd i połączenie między muzeami. W niedzielę 10 maja rozpoczną się prace remontowe na ulicy Łyżwiarskiej na odcinku między ulicą Popiełuszki a ulicą Gimnastyczną. W tym miejscu drogowcy wymienią zniszczoną nawierzchnię jezdni oraz wyremontują chodniki wzdłuż drogi. Na czas trwania robót remontowany odcinek zostanie zamknięty dla ruchu z wyłączeniem wjazdów docelowych. Do osiedla od strony Maratońskiej kierowcy dostaną się ulicami Gimnastyczną oraz Kolarską. Trwa remont ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej.

0: na odcinku między ulicą Rewolucji 1905 roku a ulicą Jaracza. W najbliższym czasie wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni oraz pojawią się nowe chodniki. W ramach prac powstanie także wyniesione przejście dla pieszych oraz nowe zieleńce z ławkami i koszami na śmieci. Po remoncie ulica pozostanie jednokierunkowa w stronę ulicy Jaracza.
1: Audycja archiwalna. Podane w niej informacje mogły stracić na aktualności.
2: Jesteśmy w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej. Jest to audycja Kącik Wszechrzeczy. Ja nazywam się Mateusz Stasiak.
3: A ja Dawid Adamiak.
2: Za stołem realizatorskim Hanna Poźniak. Dawid, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać?
3: Dzisiaj będziemy rozmawiać o pewnym zespole niemieckim, który gra muzykę elektroniczną. I to właśnie zagadka będzie dla słuchaczy. Jaki to właśnie zespół? Właśnie puścimy jeden kawałek właśnie tego zespołu, ale będzie to wybór dosyć nieoczywisty, więc posłuchajmy.
2: Wspomnę tylko, że będziemy rozmawiać o pionierach muzyki elektronicznej i jest to w sumie trochę nawiązanie do naszej poprzedniej audycji, no bo wtedy rozmawialiśmy o pionierach rocka progresywnego, czyli Pink Floydach. Natomiast jaki to zespół, za chwilę się przekonacie.

0: Odpowiedź na zagadkę to Kraftwerk. Słuchaliśmy właśnie utworu Strom, który pochodził z ich pierwszej płyty, dosyć zapomnianej, która nazywała się Kraftwerk. I zespół Kraftwerk został założony w 1970 roku przez Ralfa Huttera i Floriana Schneidera. Oboje byli wcześniej członkami grupy Organization, która grała tak zwany krautrock, czyli taki niemiecki eksperymentalny rock psychodeliczny. Początkowo Kraftwerk inspirował się swoimi korzeniami takimi eksperymentalnymi, jednak potem zaczęli w trakcie swojej kariery iść bardziej w takie bardziej elektroniczne brzmienia i poprzez to stali się kultowymi postaciami na scenie elektronicznej i w ogóle muzyki. Ale wracając do początków. Początkowo Florian grał na flecie, perkusji i skrzypcach, a Ralf grał na organach i klawiszach. W 1970 roku, jak wydali właśnie debiutancki krążek, oprócz wspomnianej wcześniej dwójki, było też innych dwóch perkusistów. I płyta została wyprodukowana przez Koniego Planka, który był czołowym producentem na scenie krautrockowej. Ale potem też wydali Krautwerk 2, a potem też wydali Ralf and Florian.
1: Natomiast właśnie wspominałeś o tym, że jakby Kraftwerk gdzieś tam z początku szukał swojej drogi i właśnie w 1974 roku doszło do wydania przełomowego albumu. Chodzi tutaj oczywiście o Autobahn, który w tym roku obchodzi swoje 50. urodziny. Myślę, że album jest o tyle ciekawy, że mimo tego, że ma już 50 lat, to dalej można uznać tą muzykę za nowoczesną, co pokazuje, jak bardzo członkowie zespołu potrafili wyprzedzić swoje czasy. Natomiast wracając do samego Autobahna, jest to zarówno tytuł piosenki, jak i tytuł całego albumu i Autobahn jest to suita, która trwa ponad 20 minut i inspiracją dla powstania tego utworu, tej piosenki były po prostu podróże członków zespołu z niemieckim samochodem, to znaczy Garbusem i ciekawe w tym jest to, że piosenka jest podzielona w taki sposób, że na przykład te elementy, które są bardziej elektroniczne, członkowie zespołu mówili, że raczej gdzieś tam bardziej to przypomina przemysłowe zagłębie rury, tak, znajduje się również flet, który ma symbolizować podróż po wiejskich obszarach Niemiec.
0: Ja mogę tak jeszcze wspomnieć, że ich czwarta płyta Autobahn była właśnie takim bardzo ważnym wydawnictwem w ich dyskografii, ponieważ w sumie ona zaczęła tak zwany klasyczny okres Kraftwerku, takiemu powiedziałbym taką złotą erę ich.
1: No właśnie i jeszcze kwestia jest taka, że nawet sami członkowie zespołu raczej nie za bardzo się przyznają do swoich pierwszych albumów i sami raczej uważają, że tak naprawdę Autobahn był ich pierwszym albumem.
0: No ich pierwsze trzy albumy nie zostały nigdy wydane na nośnikach CD. One wyszły tylko na winylu w latach 70. Potem w latach 90. były tak zwane represy, były kolejne winyle wydawane, jednakże one były to by takie bootlegi, to by takie nieoficjalne wydania.
1: Natomiast to nie jest tak, że w Autobahnie Kraftwerk tak do końca odszedł od swoich korzeni, bo w mojej opinii na przykład utwór, który znajduje się na tej płycie, jeden z moich ulubionych, czyli Kometen Melody, jest typowym psychodelicznym rockiem, więc to nie jest tak, że członkowie zupełnie się odcięli od tego, co robili wcześniej, nawet jeśli być może było to nie do końca świadome.
0: Ogólnie płyta Autobahn jest taką płytą przejściową na swój sposób, bo mamy tu też elementy elektroniczne, syntezatorowe, ale mamy też takie bardziej instrumenty przyziemne, bardziej takie organiczne, takie, które pamiętają jeszcze te krautrockowe początki.
1: Ogólnie album został dość ciepło przyjęty przez słuchaczy, biorąc pod uwagę to, jak muzyka elektroniczna była mało popularna, tak właściwie dopiero raczkowała. We Francji album dostał nową płytę, w Wielkiej Brytanii srebrą, natomiast opinie krytyków były podzielone.
0: To teraz posłuchamy utworu Autobahn, oczywiście nie w pełnej wersji, bo ona trwa 20 minut. Posłuchamy jej wersji skróconej, która trwa 3 minuty.

0: Wysłuchaliśmy właśnie utworu Autobahn w wersji Radio Edit i kontynuujemy naszą podróż po dyskografii Kraftwerku. I co było później? Później został wydany album Radio Activity, wydany konkretnie w październiku 1975 roku, i możemy na tym albumie zauważyć, że zespół idzie bardziej w elektroniczne rejony, tak, gdzieś odchodzi od tych swoich psychodelicznych korzeni. Co ciekawe, jest nawet w nim jeden polski akcent, bo w jednej z piosenek jest wspomniana Maria Curie. Tak, zespół tam śpiewa, że radioaktywność została wynaleziona przez panią Madame Curie.
1: Jest to też pierwszy ich album, który został wydany w dwóch wersjach, bo oni nagrywali albumy w dwóch wersjach językowych. Pierwsza to była po niemiecku, a druga to po angielsku. Ja akurat słuchałem głównie tych angielskich wersji.
0: No ja akurat raczej jestem fanem tych niemieckich wersji, gdzieś tam bardziej osobiście mi się podobają. Może dlatego, że no po prostu Kraftwerk jest z Niemiec, więc nawet jeśli są to gdzieś pojedyncze słowa i tekst jest bardzo prosty, no to ten twardy niemiecki akcent przy angielskim czasami mi po prostu przeszkadza. Natomiast to, co w tym albumie jest według mnie ciekawe, to wykorzystanie różnych przedmiotów, na przykład licznika Geigera.
1: Na początku płyty mamy właśnie licznik Geigera, właśnie jak on działa, a potem to przechodzi, ten dźwięk tego urządzenia przechodzi w kolejny utwór, czyli tytułowy Radioactivity.
0: No właśnie, jak o tym mogliśmy nie wspomnieć, to znaczy płyta ta jest albumem koncepcyjnym, więc no można jej słuchać jako jednego długiego utworu, który jest po prostu bardzo dobrze pocięty.
1: Kiedy poprzednia płyta miała koncept autostrady, jazdy autostradą, to ta płyta ma koncept radia oraz samej radiacji i radioaktywności. No i to się sensownie spaja.
0: To chyba dobra pora, żeby zaprosić was na kolejny kawałek, mianowicie Geiger Counter i Radioactivity, oczywiście w wersji Radio Edit.

0: Od radioaktywności wkraczamy teraz w kolej. Mianowicie kolejny album Kraftwerku, wydany w marcu 1977 roku, czyli Trans Europe Express. Album został poświęcony w większości pociągom ekspresowym właśnie o takiej nazwie, czyli Trans Europe Express, które kursowały w zachodniej Europie. I jest to świetny album, który zainspirował wiele artystów, szczególnie z hip-hopu. Sam utwór Trans Europe Express był często samplowany przez różnych artystów techno, no, oraz tych hip-hopowych.
1: No właśnie, znaczy ogólnie tak szczerze mówiąc, ja z tą świetnością albumu szczerze mówiąc się nie zgodzę, to znaczy jest to moja zupełnie subiektywna opinia, ale według mnie jest to album, który jest najbardziej estetyczny. To znaczy mam wrażenie, że czasami muzyka, która jest prosta i estetyczna, jest dobra, to znaczy jeśli chodzi o Kraftwerk, raczej nie będziemy wymagać tak gitar, jak w przypadku gdzieś rocka progresywnego i słuchając tego typu muzyki, no po prostu musimy się z tym pogodzić. Natomiast mimo wszystko uważam, że Trans Europa jest za bardzo estetyczna. W sensie słuchając tej muzyki po prostu strasznie się wynudziłem.
0: To jest album bardzo przemysłowy, więc nie jest on trochę zbytnio melodyczny nawet. Ja teraz, jak tutaj jechałem właśnie do radia tramwajem, to właśnie słuchałem sobie właśnie Trans Europe i muszę przyznać, że bardzo fajnie się akurat tego słucha w podróży. I tu już nie raz słuchałem tego utworu w podróży, więc akurat więc wtedy może nie jest to takie nudne.
1: Znaczy, biorąc jeszcze pod uwagę, tak, przemysłową Łódź i tak dalej, pewnie daje oczywiście to swój klimat. Natomiast wiesz, z drugiej strony na przykład kolejny album Dimension Machine, wydany w 1978 roku, no tam jakby też masz, wiesz, tą całą otoczkę, wiesz, jakby fabryczności, nowoczesności i tak dalej, wiesz, masz też utwory, które są typowo, wiesz, gdzieś tam, no właśnie, nazwijmy to fabryczne, na przykład Metropolis, tak, i tam też czuć tą industrialność, natomiast w przypadku tego utworu myślę, że jest jakby no po prostu bardziej przemyślany, jest mniej ascetyczny, po prostu lepiej się go słucha. W ogóle w mojej opinii Dimension Machine, jeśli ktoś chciałby zacząć swoją przygodę z Kraftwerkiem, jest chyba najbardziej przystępnym albumem do słuchania. Jeśli komuś się to spodoba, może później się zagłębiać gdzieś tam w te inne meandry Kraftwerku, które są po prostu bardziej elektroniczne, tak, bardziej gdzieś tam proste i tak dalej. Jest jeszcze mniej słów. Natomiast jeśli komuś się nie spodoba, no to raczej polecam po prostu poprzestać na Dimension Machine.
0: No, Dimension Machine, albo The Man Machine w angielskiej wersji, to jest właśnie płyta taka najbardziej kultowa w sumie, najważniejsza w ich dyskografii. Taki dobry punkt startowy, jak wcześniej wspomniałeś, Mateusz. Sama płyta, no, też ma ten aspekt taki industrialny, ale jest on bardziej taki popowy właśnie. On jest taki właśnie bardziej przystępny, to jest takie, wiesz, surowe, no, jakby nie słuchać pociągu, który przez cały utwór sobie jedzie. Więc sama płyta była bardzo kultowa i ona się bardzo przyczyniła do rozwoju synthpopu. Jakby wiele twórców synthpopowych się potem inspirowało tą płytą i jakby dzięki tej płycie też sami artyści niemieccy, ci Kraftwerk, trochę ucementowali swój image jako takich robotów takich.
1: To znaczy ja myślę, że dużo o tej płycie mówi to, że najbardziej popularnym kawałkiem w dyskografii Kraftwerku jest właśnie utwór Das Model albo The Model w wersji angielskiej, który opowiada jakąś historię, tak? To znaczy w porównaniu do innych utworów, no warstwa tekstowa jest naprawdę ciekawa i rozbudowana.
0: No z Kraftwerkiem jest tak, że oni mają albo takie utwory takie stricte mechaniczne, takie bardzo robotyczne wręcz, ale mają też utwory, w którym czuć jednak pod takim płaszczykiem właśnie takiej elektroniki, takie ludzkie emocje, jakieś takie zakochanie, romantyzm, nostalgia i też tu właśnie w Das Model jest to zauważalne. Chociaż to ciekawe, żaden z członków tych czterech Kraftwerku, czyli Ralph Hutter, Florian Schneider, Wolfgang Flur oraz Karl Bartos nie napisali tego utworu, tylko jakiś inny ziomek, z którym współpracowali koncepcyjnie.
1: Właśnie, ja może propos emocji wspomnę o takiej ciekawostce, że w wersji oryginalnej, kiedy jest jedno słowo, które jest wypowiedziane przez kelnera, który był kelnerem w ulubionym barze członków zespołu i został on zaproszony do studia tylko po to, żeby wykrzyczeć po niemiecku jedno słowo korrekt.
0: I to nie występuje w angielskiej wersji.
1: Tak, dokładnie. Po prostu w angielskiej wersji jest o tym, że modelka bardzo lubiła pić szampana.
0: To teraz posłuchamy właśnie Das Model w wersji oryginalnej. Jest to bardzo przyjemny utwór, bardzo romantyczny i no, najbardziej znany prawdopodobnie.

0: Wysłuchaliśmy piosenki Das Model z płyty Dimash Machine, a teraz przenosimy się w komputerowy świat, bo w maju 1981 roku został wydany album Computer World, albo w wersji niemieckiej Computer Welt. I jest to kolejny album koncepcyjny o szeroko pojętej technologii, o tym, jak komputer wpływa na nasze życie. Według mnie, szczerze, jest to chyba najbardziej niemiecki album z wszystkich. Dlaczego tak uważam? Bo muzyka, która tam jest, przypomina mi taki prosty, ciosany niemiecką muzykę elektroniczną i myślę, że wielu niemieckich twórców, którzy później na przykład robili muzykę z gatunku metalu, mogło się tym albumem inspirować. Mam wrażenie, że niemieckość po prostu bije z tego albumu, już jakby abstrahując od tekstu, natomiast muzycznie to jest to, z czym dzisiaj kojarzy nam się niemiecka elektronika.
1: To dosyć ciekawa refleksja, bo mi najbardziej niemiecko właśnie podchodzi w sumie The Man Machine i te ich wcześniejsze też te płyty. Ta Computer World jakoś tak, nie wiem, jakoś tak nie myślałem nad tym w tej kwestii. No sama płyta była więc taka pionierska, jeśli chodzi o tematy poruszane, bo ona mówiła mniej więcej, jak komputery i technologia wpłynie na nasze życie dalsze w przyszłości i no przewidzieli to poniekąd.
0: To znaczy Kraftwerk, można powiedzieć, że już od 1974 roku, kiedy wydali Autobana, no gdzieś tam wyprzedzają swoje czasy.
1: Potem mieliśmy aż 5-letnią przerwę od wydawania płyt, bowiem dopiero w 1986 roku została wydana płyta Electric Café, płyta, która jest trochę polaryzująca wśród fanów, z tego co czytałem, jak czytałem recenzję, bo kiedy w poprzednich płytach Kraftwerk jakby tworzył nowe koncepty, inspirował wielu artystów swoimi utworami, to tutaj czwórka Niemców trochę poszła w schematy ludzi, których zainspirowali. Czyli po prostu oni trochę weszli w konwencję ludzi, którzy zainspirowali się ich twórczością. Czyli jakby czuć trochę taki trochę Depeche Mode, trochę jakieś takie inne brzmienia takie brytyjskie, synthpopowe, ale moim zdaniem jest to bardzo fajna płyta.
0: A co jest konkretnie jakby fajnego w tej płycie? To znaczy, co ja wychodzę z założenia, że jeśli coś działa, no to po co to zmieniać?
1: Co jest fajnego w tej płycie? Chociaż powiedziałbym, że dużo, chociaż jak na 86 to płyta już troszkę nie była taka pionierska, bo techniki, które oni już używali, na przykład z takim samplingiem, już były używane u innych ludzi. Więc może trochę na swój sposób, trochę może to twórcze, nie wiem, jakby Man Machine jakby przyczyniło się do powstania synthpopu praktycznie, a Electric Café już grała ten synthpop po prostu.
0: Czyli jest to po prostu otwórczy album, ale myślę, że mimo wszystko warto jest się zaznajomić, także zapraszamy na dwie piosenki. Pierwsza Computer World w części drugiej z płyty Computer World, a druga Electric Café z płyty Electric Café.

0: wracamy po muzyce. Jest jeszcze tak odniosłem na przykład do Electric Cafe, że nie jest to w sumie twórczy album, ale nie wprowadza on w sumie nic nowego w gatunek, ale jest to dobry album. Ale teraz przechodzimy do kolejnej płyty, która powstała w latach 2000.
1: Tak, chodzi tutaj konkretnie o płytę Tour de France, która została wydana z okazji Tour de France, czyli wyścigu kolarskiego, który jest organizowany we Francji no już ponad od 100 lat. Jest oczywiście organizowany co roku, natomiast z albumem jest o tyle ciekawa sprawa, że powstawał on w bardzo długim czasie, to znaczy pierwszy utwór został już wydany w 1983 roku, nosi on tytuł Tour de France i w mojej opinii jest moim ulubionym utworem z tej płyty, ponieważ jest najbardziej melodyjny, jest warstwa tekstowa, można się dosłownie poczuć, jakby się było na tym wyścigu kolarskim. Co ciekawe, w tekście na przykład są opisywane etapy Tour de France, tak, jak na przykład Lazurowe Wybrzeże, Paris-Roubaix, czy na przykład ostatni etap, który w tamtym okresie był na finiszu, czyli pola elizejskie w Paryżu. Co do samego albumu, myślę, że warto tutaj wspomnieć o okładce, bo wcześniej nie wspominaliśmy o okładkach. I kwestia jest taka, że inspiracją dla stworzenia tej okładki był węgierski znaczek pocztowy z lat 50., który przedstawia kolarza.
0: Praktycznie to ten album powstał 20 lat, bo już w latach 80. Ralph Hutter chciał zrobić płytę, która miała jako koncept brać kolarstwo, ale zespół nie był zbytnio przekonany do tego pomysłu. I w latach 2000 właśnie wydali album Tour de France Soundtracks i jest to ich najbardziej taki, powiedziałbym, nowoczesny album, jakby tu takie techno. Szkoda, że to była ich ostatnia taka płyta studyjna, bo chętnie bym posłuchał ich w takiej wersji, takiej bardziej współczesnej, częściej. Jednakże oni teraz w sumie to... No tylko Ralph Hutter został z oryginalnego składu. Florian odszedł w latach 2000 i przy okazji też zmarł. A Florian Flur i Karl Bartos się trochę pokłócili właśnie z Hutterem i Florianem chyba.
1: Ja może jeszcze na chwilę wrócę do samego albumu, to znaczy do już wersji pełnej z 2003 roku i na albumie znajdują się dwie piosenki o tytule Tour de France i pierwsza z nich została wydana w 1983 roku. Druga natomiast jest suitą, która jest podzielona na trzy części, jest zdecydowanie bardziej, nazwijmy to, nowoczesna, po prostu przedstawia sam wyścig, to znaczy elektronika wylewa się po prostu z tego albumu.
0: Jeden z pierwszych utworów, jakie usłyszałem właśnie od Kraftwerku, to właśnie było Tour de France, etap 2. I mega mi to siadło i spowodowało to, że postanowiłem zgłębić też resztę jej dyskografii.
1: Ja może jeszcze wspomnę taką, myślę, że już na zakończenie, taką małą ciekawostkę o Tour de France, mianowicie są to jedne z najbardziej popularnych zawodów, które są oglądane w telewizji. Na pierwszym miejscu jest oczywiście Mundial, później są Igrzyska Olimpijskie, a na trzecim miejscu jest Tour de France. Także dziwi mnie to, że jeśli chodzi o muzykę, to jest naprawdę mało o tym wydarzeniu, bo co roku przyciąga masę odbiorców.
0: Tak podsumowując, Kraftwerk jest zespołem, który mocno zmienił branżę muzyczną, mocno zainspirował wielu artystów. Do tej pory widać ten wpływ ich muzyki w dzisiejszych czasach. Ja osobiście kocham Kraftwerk. Zakochałem się w nich, jak byłem nastolatkiem, jak zgłębiałem pierwszy raz muzykę tak na własną rękę, a nie to, co sugerowały mi radia komercyjne, czy to, co leciało w telewizji. I chętnie bym kiedyś ich zobaczył na żywo. No zobaczymy. Ostatnio byli w naszym kraju w 2022 roku.
1: Ja osobiście, jeśli chodzi o moją przygodę z Kraftwerkiem, to sprawa wygląda raczej tak, że dopiero zacząłem poznawać ten zespół na nowo przy okazji przygotowania się do tej audycji, bo przysłuchałem prawie całą dyskografię z Dziennikarskiego Obowiązku i szczerze, naprawdę dobrze się bawiłem, więc dla tych, którzy jeszcze nie znają, myślę, że naprawdę warto dać szansę.
0: Dlatego teraz pożegnamy się z wami ostatnimi dwoma utworami z ostatniej płyty, ich studyjnej, czyli Tour de France oraz Tour de France etap 2. To był kącik Wszechrzeczy na antenie Studenckiego Radia Polityczki Politechniki Łódzkiej. Byli z wami przez tą godzinę
1: Mateusz Stasiak
0: i Dawid Adamiak,
1: a ze stołem realizatorskim Hanna Poźniak. Trzymajcie się
0: i cześć.

0: drogą okulną, niepozorną.
1: Ktoś się podkrada jak padalczyk,
0: to tatuś niesie album porno.
1: Co mu pożyczył pan Kowalczyk?
0: To tatuś porno w dom przemyca, a nie chcąc mamie wpaść do rączek, od tyłu, od ogródka kica.
1: Niczym króliczek lub zajączek
0: kica po grządce i po skwerku, i strach i zachwyt ma na licu. Czasem w ten album zerku, zerku, a potem dalej kicu, kicu. Album jest piękny i wesoły.
1: Różne w nim rzeczy są podane.
0: Na przykład są dwie panie gołe, które się bawią w panią z panem. Aż się tatkowi uszki pocą, aż rączki w podnieceniu ściska. W swoim łóżeczku późną nocą obejrzy to dokładnie z bliska. Lecz jaki chytru zbywa statki,
1: zanim się weźmie za czytanie,
0: wsadzi ten album do okładki z książki uczonej niesłychanie, żeby mieć haka na mamusie. Kiedy się zbudzi nieprzytomnie i spyta:
2: co ty czytasz, Niusiek?
0: To on odpowie: ekonomię. I zacznie dukać różne słowa, takie jak procent, strajk, recesja, rentowność, wartość dodatkowa, polucja, progresja. Noc płynie, gdzieś tam sowa huczy, czasem przez szpary wicher gwiźnie.
1: Nasz tatko i się seksu uczy
0: i ekonomii przy tym liźnie. I grzeje sobie w łóżku kości, zamiast się gdzieś po knajpach włóczyć. Tak wzrasta poziom świadomości i o to chodzi, bawiąc uczyć.
3: Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej. Słuchacie nas na 88,8 MHz.

ucicha wiatr i milknie sowa, gdy nadchodzi pora księżycowa.

Antyreflex to młody zespół pochodzący z Żyrardowa. Grają ze sobą od 2023 roku i muzycznie się nie szufladkują. Uważają, że grają muzykę niekonwencjonalną i chcą być wolni oraz niezależni. Jak sami mówią, wolą scenę od korpo tabelek. Każdy z członków wnosi do zespołu indywidualny charakter. Basista ma talent do hipnozy, a jeden z gitarzystów łączy muzykę z pasją do ornitologii. Ich debiutancki album Fabryka Marzeń został wydany 26 kwietnia. Fragment płyty usłyszycie już teraz na 88,8 MHz.

0: studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej pora na serwis kulturalny. Zapraszają
1: Szymon Sudak
0: i Szymon Szmitka.
1: W tym serwisie posłuchamy współczesnej muzyki i pójdziemy do kina. Ale najpierw dowiemy się, o co chodzi ze wspólną sprawą.
0: Cykl spotkań dźwiękowych Interferencje w niedzielę 10 maja głosi Tymka Papiora. Rozmowy i spotkania z twórcami organizuje Radio Kapitał. Tymek Papior jest multiinstrumentalistą, który w swojej twórczości wykorzystuje preparowane instrumenty akustyczne, znalezione przedmioty oraz nagrania terenowe. W styczniu 2026 wydał nową płytę Wspólna Sprawa LP. O niej porozmawia z Bartoszem Nowickim. Wydarzenie odbędzie się w ogrodach Pałacu Bidermana i startuje o godzinie 16.
1: Zostaniemy jeszcze przez chwilę w Pałacu Bidermana. Wielkimi krokami zbliża się tegoroczna edycja Nocy Muzeów. Również w tym roku Uniwersytet Łódzki postanowił zaprosić zwiedzających do jego wnętrz. Można będzie zobaczyć park, wnętrza Pałacu Łódzkiego Przemysłowca, w tym salę balową i jadalnię. Zwiedzać można zarówno samodzielnie, jak i z przewodnikiem. Pałac będzie otwarty od godziny 18 do 24, a zwiedzanie z przewodnikiem odbędzie się o 19. Na nie obowiązują zapisy.
0: Viridiana to hiszpańsko-meksykański dramat. Opowiada o młodej nowicjuszce, która przed złożeniem ślubów zakonnych odwiedza samotnego wuja, Dona Jaimego. Dziewczyna tak bardzo przypomina mu zmarłą żonę, że postanawia jej się oświadczyć i zmusić do ślubu. Na tapetę w swojej serii spotkań weźmie go Daria Dąbrowska, znana jako filmoznawczyni. Po pokazie podyskutuje z widzami na temat obejrzanego tytułu. Seans odbędzie się w kinie Charlie w piątek 8 maja o godzinie 19. Wstęp jest biletowany.
1: Studenci Akademii Sztuk Pięknych i Akademii Muzycznej połączyli siły w ramach 87. Festiwalu Muzyka Moderna. Projekt nawiązuje do korespondencji sztuk w zakresie formy. Jej kompozycja zainspirowała muzyków do stworzenia kolejnych utworów. Program koncertu, który odbędzie się dziś o godzinie 18, stworzyło trio smyczkowe Spektra, a za wizualizację odpowiedzialna jest Daria Łuka. Akademia Sztuk Pięknych mieści się przy ulicy Wojska Polskiego 121, wstęp jest wolny.
2: W Łodzi Kultury.
3: Wybija godzina 17, co oznacza, że zaczynamy magazyn W Łodzi Kultury. Przez najbliższą godzinę będziemy w składzie Darek Brykowski za mikrofonem, Kacper Zieliński za stołem realizatorskim, a zaczynamy od piosenki tygodnia.
4: To cię rozgrzeje, Żak, to nie chłodnia. Gramy dla ciebie piosenkę tygodnia.
3: Róża to najnowszy singiel od zespołu Mlecze. Tytułowa Róża jest alegorią rozstania, ponieważ kuje nas tak samo jak ten kwiat. Melancholijne brzmienie piosenki opiera się natomiast na japońskim city popie z lat 80. i soundtrackach z gier na Nintendo. Mlecze ze swoim nowym utworem usłyszycie już teraz na 88 i 80 MHz.

4 minuty po godzinie 17 to były Mlecze w utworze Róża, czyli nasza piosenka tygodnia. Ale przed nami za chwilkę bardzo interesujący temat, a mianowicie temat filmowy o filmach dokumentalnych, gdyż 8 maja, czyli już niedługo, bo jutro, startuje 23. edycja Millennium Dogs Against Gravity. Łódzka edycja po raz kolejny odbędzie się w Narodowym Centrum Kultury Filmowej EC1 na Targowej 1/3 w Łodzi. No i dokładnie tak jak w latach ubiegłych będziecie mogli obejrzeć najlepsze filmy dokumentalne, które w ciągu ostatniego czasu zadebiutowały na różnych festiwalach filmowych. Co będziecie mogli zobaczyć i jakie będą działy się rzeczy związane z filmami w NCKF? O tym za chwilkę powie więcej Martyna Gajewska z EC1 Łódź. Tak więc zostańcie z nami, gdyż już niedługo rozmowa z naszą gościnią.

Dream Pop, Indie Rock. Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej. Muzyka Twoich snów.

0: 11 minut po godzinie 17 z nami Kisumin w utworze Blinded by the Light, a z nami już jest nasza gościni Martyna Gajewska. Witamy Cię na naszej antenie.
1: Cześć, witajcie. Bardzo mi miło i dziękuję za zaproszenie.
0: Nam też jest również bardzo miło. Tym bardziej, że możemy pogadać o naprawdę bardzo fajnym wydarzeniu, którym jest 23. edycja Millennium Dogs Against Gravity, czyli moim zdaniem jednym z takich najważniejszych przeglądów filmowych w Polsce, ale w tym wypadku skupiającym się na filmach dokumentalnych. No i tutaj bardzo ciekawą cechą tego festiwalu jest to, że on odbywa się jednocześnie w 7 miastach, z czego Warszawa jest takim głównym miastem. No i takie naturalne pytanie, co tutaj się rodzi, to jest, jak dużo filmów, które są wyświetlane w Warszawie, uda się w tym roku pokazać w Łodzi?
1: Będzie tych filmów całkiem sporo. Dokładnej liczby nie potrafię sobie teraz przypomnieć, ale będzie ich na pewno ponad 50. Staraliśmy się, oczywiście pokażemy cały konkurs główny i konkurs polski, o których zapewne sobie jeszcze troszeczkę dzisiaj porozmawiamy. Ale staraliśmy się właśnie wybierać dla łódzkiej widowni takie tytuły, które, biorąc pod uwagę gdzieś też takie nasze doświadczenia z poprzednich lat i bazowane też na pewnym funkcjonowaniu w tych kręgach filmowych, krytyki filmowej, to wybraliśmy tytuły, które myślimy, że będą bardzo istotne, zarówno jeśli chodzi o dalsze sezony nagród, jak choćby Oscary, ale również takie, które będą dla każdego w jakimś stopniu, dlatego że naprawdę Millennium Dogs Against Gravity oferuje ogromny przekrój tematów, zarówno od historii o ludziach, o jednostkach, o systemach, poprzez filmy takie bardziej przyrodnicze, ekologiczne, więc tutaj zdecydowanie każdy może znaleźć coś dla siebie.
0: No właśnie, bo to też jest fajne w tym przeglądzie filmowym, że on jest podzielony na dużo sekcji tematycznych. No i one bardzo często mają takie produkcje, których nie można gdzie indziej zobaczyć poza właśnie takimi festiwalami filmowymi. Czy mogłabyś troszkę właśnie powiedzieć o tych sekcjach, które w tym roku zostały przygotowane przez organizatorów dla widzów?
1: Jest ich kilka. Na pewno, co warto też zwrócić uwagę, niejako cofając się jeszcze do twojego poprzedniego pytania wątku, to ważne jest to, że właśnie w 7 miastach to nie będą odbywały się repliki festiwalu, który ma to swoje centrum w Warszawie, tylko w każdym z tych miast będzie odbywał się festiwal tak w rozumieniu, że w każdym z tych miast będziemy mieli okazję oglądać premiery i spotykać się z gośćmi, więc samo to już jest pewnym też bardzo istotnym, pewną wartością, o której warto wspomnieć. A wracając do tegorocznych sekcji, no to tutaj mamy ich kilka. Pewnie wszystkich też oczywiście nie wymienię, bo nie mam ich teraz wszystkich w głowie. No ale oczywiście z takich istotniejszych to ten konkurs, główny konkurs polski. No wyjątkowa okazja przede wszystkim na poznanie twórców, reżyserów, bo w większości właśnie przyjadą do nas autorzy dokumentów z tych dwóch sekcji. Poza tym taka tematyka bardziej kobieca, czyli nie przypomnę sobie pełnego tytułu tej sekcji, ale gdy wejdą Państwo na naszą stronę z repertuarem, to bez problemu ją odszukają, czyli właśnie filmy, w których bohaterkami są kobiety. I tutaj też w bardzo szerokim tego, znaczy może nie w polu znaczenia słowa kobieta, ale chodzi mi o to, że mamy dokumenty, które opowiadają o kobietach zajmujących się na co dzień sportem, zajmujących się sztuką, więc tutaj nie ma pewnego ograniczenia do danego choćby pola zawodowego, więc to też jest bardzo, bardzo istotne i to było dla nas istotne przy wyborze tytułów.
0: Mhm. No właśnie, tytuły filmowe. Na pewno jako organizatorka też posiadasz jakieś swoje takie tytuły filmów, które chciałabyś zobaczyć, albo może sprawić, że nasi słuchacze wybiorą się na nie. Czy właśnie jakieś takie perełki, które według ciebie są pokazane, mogłabyś tutaj przytoczyć, wspomnieć właśnie, na co najbardziej czekasz?
1: Jasne. No, prawdę powiedziawszy, część tych dokumentów to już mam za sobą. ale z wielką przyjemnością ponownie na wielkim tym razem ekranie zobaczę nowy dokument Ruth Beckerman, austriackiej dokumentalistki, wydaje mi się, że jednej z najważniejszych reżyserek współczesnego tego właśnie austriackiego kina. Polski tytuł, jeśli się nie mylę, to jest Między woskiem a złotem w oryginale Wax and Gold. I to jest bardzo ciekawa propozycja. Opowiada w zasadzie o hotelu w Etiopii, który staje się pewną komórką, aby spojrzeć szerzej na cały system i społeczeństwo, w którym obecnie funkcjonujemy. Nie chcę zdradzać za dużo, dlatego że jest to taki film, który naprawdę warto zobaczyć. Szczególnie, że odwiedzi nas Beckerman, co jest jednym z takich smaczniejszych kąsków tegorocznej edycji. Bardzo się z tego cieszymy. Ruth przeprowadzi również warsztaty z pisania tutaj pod kątem tworzenia w ogóle dokumentów na Uniwersytecie Łódzkim, także osoby zainteresowane też zachęcam do sprawdzania tego wydarzenia towarzyszącego. A oprócz tego nowy Werner Herzog, czyli Sny o słoniach. No tutaj też niezaprzeczalny mistrz kina, myślę, że zarówno dokumentalnego, jak i fabularnego. Ale Sny o słoniach są o tyle ciekawą propozycją, że mamy do czynienia z twórcą, który przez całe swoje życie wyróżniał się bardzo silną autorskością. Choćby w poprzednim, już nieco starszym dokumencie Grizzly Man, gdzie wprowadzał pewną polifonię i właśnie niejako trochę bawił się strukturami narracyjnymi w dokumencie. Tak teraz w Snach o słoniach jest on dużo starszy i najzwyczajniej w świecie mówiąc, najprościej mówiąc, nie jest on w stanie na przykład wziąć kamery i przejść przez rzekę, co jest potrzebne przy wybranej przez niego tematyce. Więc jest to też bardzo ciekawa propozycja na tle twórczości Herzoga. I Sny o słoniach są takim dokumentem, w którym autorskość tego twórcy przebija przede wszystkim z warstwy dźwiękowej, co w zasadzie też wpisuje się w obecne nasze okoliczności. Jesteśmy w radiu, więc ta warstwa też tutaj myślę, że dla was jest istotna. Także to jest bardzo też ciekawa propozycja, którą pokażemy już jutro, mniej więcej, jakoś tak w ciągu dnia, oczywiście sobie teraz też godziny nie przypomnę. Nie jest to film otwarcia, ale jest to zdecydowanie warta polecenia pozycja.
0: Mhm. Tak, faktycznie ten motyw dźwięku fajnie zgrywa się z tym, co tu się dzieje w tym momencie w naszym studiu, ale też w fajny sposób pokazuje, że filmy dokumentalne to nie tylko obraz, ale bardzo często też właśnie operowanie dźwiękiem i taki silny nacisk na tą strefę audialną. No i jeszcze, skoro mówimy właśnie o filmach, to jedna rzecz mnie bardzo mocno ciekawi. Wasz festiwal będzie odbywał się między 19 maja a 1 czerwca, jednak...
1: To przepraszam, że wejdę w słowo. Drobna poprawka. 8 maja, 17 maja.
0: Tak, chciałem powiedzieć, jest część online. Przepraszam bardzo za taką małą mgłę, ale tak, dokładnie tak, właśnie wtedy będzie ta część online z festiwalu. No i tu mnie ciekawi, czy wszystkie filmy, które będą pokazane w kinie, będzie też można zobaczyć w wersji online, czy może, tak jak w przypadku niektórych festiwalów filmowych, tylko część filmów będzie online, a na przykład nie będzie ich pokazów fizycznie?
1: Wydaje mi się, że większość filmów powinna być dostępna, ale z uwagi na to, że w zasadzie głównym organizatorem Millennium Docs Against Gravity jest Against Gravity. My tutaj czerpiemy bardzo dużo z pracy, którą oni, nad którą oni po prostu spędzają cały rok. Więc tutaj w kontekście online, no niejako troszeczkę nas to nie dotyczy. Oczywiście zachęcamy Państwa do odwiedzania również tej online wersji, szczególnie jeżeli jakiś pokaz, jakiś tytuł gdzieś tam umknie. Ale myślę, że wielką wartością kina jest jego wspólnotowe przeżywanie. Sam ten dyspozytyw, który my mamy jako też tacy odbiorcy europejscy, czyli ta przyciemniona sala, wielki ekran, które pozwalają nam się niejako zanurzyć w tą warstwę filmową, to jest doświadczenie. I filmy, które będą mieli Państwo okazję zobaczyć w tegorocznej edycji, często są właśnie pewnym przeżyciem, pewną immersją, która może nie być aż tak odczuwalna na ekranie laptopa, gdzie gdzieś z tyłu ktoś na przykład do nas co chwilę coś mówi, albo gdzieś w bardzo łatwy sposób ręka sięga w trakcie oglądania po telefon. Także z takiej swojej własnej natury bardzo gorąco zapraszam do jednak uczestniczenia na pokazach w kinie NCKF, szczególnie, że właśnie będzie ta niepowtarzalna okazja, żeby po projekcji zadać pewne pytania, które się narodzą samym twórcom.
0: Ja tutaj nie mogę się nie zgodzić z tym, co mówisz, dlatego że sam uważam, że jednak oglądanie filmów w kinie, łapanie tej takiej atmosfery, która tam tworzy się podczas projekcji i no, ten moment, kiedy można się odciąć od świata zewnętrznego i spojrzeć na dzieła, które są prezentowane na wielkim ekranie, naprawdę bardzo mocno zmienia percepcję, jeśli chodzi o odbieranie filmów. My zrobimy teraz małą muzyczną pauzę w tym momencie i do naszej rozmowy wrócimy dosłownie za parę minut.

0: 25 minut po godzinie 17. Z nami Mona Polaski w utworze Nurt, a z nami dalej jest Martyna Gajewska. Rozmawiamy o 23. edycji Millennium Dogs Against Gravity. Ponownie witam Cię na antenie.
1: Cześć, cześć.
0: No, powiedzieliśmy troszkę sobie wcześniej o tym, jakie filmy będą, jaki będzie repertuar, ale tym, co jest bardzo istotne w całym Millennium Dogs Against Gravity, są również konkursy. No i odbywa się ich kilka podczas waszego przeglądu, ale chyba takim najbardziej prestiżowy to jest konkurs główny. Czy możesz właśnie coś powiedzieć więcej o tym, jakie konkursy i może jakie filmy ciekawe w nich się znajdą, będą miały miejsce podczas tej łódzkiej edycji?
1: Jasne. W zasadzie mamy takie, wydaje mi się, trzy główne konkursy, czyli wspomniany konkurs główny, konkurs polski i też konkurs krótkometrażowy. W przypadku konkursu krótkometrażowego to wybierając się do kina wybieramy pewne bloki, które przepełnione są właśnie krótkometrażowymi dokumentami. Zachęcam na obecność na wszystkich. Tutaj również będziemy mieć okazję porozmawiać nieco więcej z twórcami. A jeśli chodzi o konkurs główny, konkurs polski, no to tutaj w konkursie głównym oczywiście ten już wspomniany przed przerwą między Woskiem a Złotem jest dosyć interesującym tytułem. Oprócz tego choćby film Kłopotliwy Niedźwiedź, czyli dokument, który początkowo był krótkim właśnie metrażem i wydaje mi się, że w przyszłości nawet mógł być pokazywany na którejś z edycji Millennium Dogs Against Gravity, chyba około 4 lata temu, ale tutaj mówię czysto z pamięci, więc jeżeli się mylę, to proszę mnie nie karać. Niemniej właśnie ten dokument rozrósł się i stał się pełnym metrażem opowiadającym zarówno o takich kwestiach właśnie przyrodniczych, gdzie zwracamy uwagę na pewną też relację między zwierzętami. I tutaj również odwiedzą nas twórcy, więc to jest bardzo, bardzo interesujący wątek. Ale moja głowa i moje myśli gdzieś już krążą wokół tej tematyki dokumentów polskich, bo to jest też niesamowite, że faktycznie mamy konkurs, który składa się tylko z naszych rodaków, że tak powiem. I tutaj kilka naprawdę interesujących pozycji. Między innymi Kandydaci Śmierci, czyli film Macieja Cuskę, który również do nas przyjedzie, więc tutaj od razu to zaznaczam. Ale jest to film, który ostatecznie jest pewną opowieścią o relacji między ojcem i synem, a w zasadzie opowiada o grupie, która co wakacje nakrywa jakiś taki film z gatunku horroru, więc tutaj to jest też o tyle ciekawe, że te filmy, które powstają i które widzimy w dokumencie, jak powstają, one funkcjonują już w tych też obiegach festiwalowych. Najczęściej pojawiają się na takich mniejszych letnich festiwalach, o to mi bardziej chodzi, ten wakacyjny akcent. No i zazwyczaj one są tak, po ich obejrzeniu mamy jednak wrażenie, że tworzenie takiego materiału musi być wspaniałą zabawą, czystą rozrywką. I tutaj ci Kandydaci Śmierci Cuskę niejako odkrywają przed nami karty i pokazują, że to też jest jakby pewien element życia i nie zawsze jest tylko wesoło. I jest to właśnie opowieść o budowaniu relacji między rodzicem a dzieckiem, co jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawym ujęciem. Oprócz tego dokument Bez końca, który wydaje się, że będzie jednym z ważniejszych w tegorocznej edycji. Znaczy to jest oczywiście pewne przypuszczenie, jakie mamy wśród tego grona programerów, organizatorów, że tak się spodziewamy, że może faktycznie być. I tutaj również relacja ojca z synem, ale wydźwięk zdecydowanie bardziej dramatyczny. Mowa tutaj o sytuacji ojca, który od lat poszukuje swojego syna. Ten imieniem Krzysiek, jeśli się nie mylę, pewnego dnia rano wyszedł z domu i po prostu zniknął. I to jest bardzo przejmujący obraz. I też pod kątem wizualnym jest bardzo, bardzo ciekawy. Pewnym charakterystycznym elementem tego tytułu będą ujęcia z drona na Wisłę, dlatego że właśnie w jej pobliżu syn głównego bohatera był po raz ostatni widziany, a w zasadzie nagrany. Zarejestrowany, może to jest odpowiedniejsze określenie przez jedną z kamer miejskich. Więc ten tytuł zdecydowanie polecam widowni. Polecam zmierzyć się z tym tematem, zmierzyć się z tymi emocjami. Nie będzie to proste, ale myślę, że będzie warte. Szczególnie, że tutaj również będziemy mieć okazję rozmowy po filmie, dyskusji i może takiego też wspólnego, wspólnotowego przeżycia wszystkich emocji, które się pojawią w trakcie seansu. I w zasadzie jeszcze jest jeden film, który myślę, że w kontekście... No w sumie jest troszeczkę więcej jednak tych filmów, bo mamy galę otwarcie już jutro, godzina 19:30 i film... łódzkiej chińskiej reżyserki, można powiedzieć, czyli tytuł Wyznania pieprzyka w reżyserii Mo Tan. I to jest twórczyni, która jest absolwentką łódzkiej szkoły filmowej. I ten film był produkowany, wydaje mi się, przez właśnie też osoby z kręgu łódzkiego, więc jest też pewien taki bardzo lokalny element. No i właśnie Mo dzieli się w tej historii z swoją relacją z rodzicami. Dosyć sporo tych relacji faktycznie w tym konkursie polskim, tak jak teraz o tym opowiadam. Jest to właśnie taka opowieść o powrocie po właśnie, jak my już dobrze wiemy, powrocie z Polski do Chin po prostu, do domu, do rodziców. I takim zmierzeniu się z pewnymi różnicami, z tym, że ci rodzice mają o swoich dzieciach pewne wyobrażenie i te wyobrażenia nie zawsze tym dzieciom odpowiadają. Tytułowy pieprzyk jest pewną przepowiednią, którą wróżka przekaże i zasieje pewien niepokój właśnie w tych kręgach rodzinnych, więc będzie to bardzo ważny punkt tej historii, ale nie chcę zdradzać, co się tam dalej wydarzy, bo właśnie Mo sama nas jutro odwiedzi i będzie mogła nieco więcej też powiedzieć. I jeszcze ostatni, ten, który mi przyszedł do głowy, ale on słowotek, czyli dokument Łukasza Rondudy Freak Show. Tu jest na przykład historia grupy osób z niepełnosprawnościami różnymi, która gdzieś tam mierzy się z pewnym... Zwraca uwagę i mówi wprost o tym, że oni że wszystkie spojrzenia, jakie społeczeństwo na nich rzuca, traktowanie ich pewnie w kategoriach pewnej obcości... to można to przekuć w sztukę. I właśnie jest to opowieść o grupie, która realizuje w pewien performance w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Również bardzo, bardzo ciekawa propozycja. Mhm.
0: Słyszę, że naprawdę dużo będzie ciekawych motywów fabularnych i nie tylko fabularnych, bo też nazwijmy to w podejściu do tworzenia filmów. Nie ukrywam, że takie właśnie meta elementy jak tworzenie filmu o tworzeniu filmu, bo na przykład remiksy filmów dokumentalnych w postaci innych filmów dokumentalnych są czymś, co naprawdę bardzo lubię, ale też właśnie z tego, co opowiadasz, te relacje rodzinne. Myślę, że to jest naprawdę jeden z takich wątków, które są, może trochę zabrzmi to trochę jakąś sztampą CPM, taką klasyką kina dokumentalnego, ale klasyką, która nie bez powodu stała się tak bardzo ważna, dlatego że to są sprawy, które trafiają blisko serca każdemu chyba takiemu człowiekowi, który gdzieś tutaj przeżywa to życie. No właśnie, ale mówiąc o jutrzejszym dniu, wspomniałaś o tym, że będzie gala otwarcia. Czy jest to wydarzenie, na które może każdy z naszych słuchaczy wejść tak swobodnie, czy raczej trzeba być wcześniej zapisanym na to wydarzenie?
1: Można jak najbardziej przyjść, wystarczy kupić bilet. Wiem, że ta pula w jakimś stopniu się już wyczerpała, więc oczywiście trzeba brać na to poprawkę, ale film będzie można zobaczyć. wśród, no oczywiście to będzie ten moment najbardziej oficjalny w trakcie całego festiwalu w Łodzi, czyli wszyscy prawdopodobnie będziemy przeżywać już ten moment, że miesiące pracy faktycznie nie poszły na marne i mamy przyjemność zaproponować łodzianom naprawdę ciekawe, dokumentalne kino. Szczególnie, że same dokumenty są w tym przypadku, mam na myśli kwestię też wyboru filmów przez Millennium Dogs Against Gravity i samo Against Gravity, no to oni często skupiają się też na takich tytułach, które faktycznie wymagały bardzo dużej pracy pod kątem samego czasu. To są często filmy, aby opowiedzieć o relacji, trzeba się przyglądać tej relacji. Więc pewne spokojne tempo i to, że dany film mógł powstawać przez wiele lat, aby miał teraz zaledwie 1,5 godziny, to jest bardzo istotny punkt. I oczywiście ja akurat wychodzę z założenia, że dokument też jest pewną formą opowieści, więc takie założenie, że skoro to dokument równa się prawda, może nie do końca jest mi bliskie. Niemniej właśnie ta możliwość, ten specyficzny proces tworzenia filmu dokumentalnego umożliwia właśnie na pojawianie się pewnej prawdziwości albo w bohaterach, albo właśnie w bohaterach, tak? Bo mam na myśli tutaj zarówno bohaterów z krwi i kości, zarówno ludzi, jak i zwierzęta, ale również naturę, również pewne krajobrazy i to jest bardzo, bardzo interesujące i właśnie wydaje mi się, że też to przekonuje na pewno mnie, mam nadzieję, że również słuchaczy, że te filmy warto oglądać na dużym ekranie.
0: Zdecydowanie. Myślę, że są bardzo dobre obserwacje, pod którymi sam się podpinam, dlatego że myślę, że bardzo często dobre dokumenty tworzą reżyserowie, którzy mają doświadczenie już w filmach fabularnych, bo jednak tworzenie filmu dokumentalnego też jest pewien proces, który wymaga zaplanowania pewnych rzeczy. To się nie dzieje spontanicznie, więc no, tutaj się jak najbardziej zgadzam. Ale myślę, że na ten moment zrobimy małą muzyczną kropkę, małą muzyczną pauzę i do naszej rozmowy wrócimy dosłownie za parę minut.

0: 41 minut po godzinie 17 to byli Lovejoy w utworze Ported of a Blank State, a sam jest dalej Martyna Gajewska. Mówimy o 23. Millennium Dogs Against Gravity. Witamy Cię ponownie na naszej antenie.
1: Dzień dobry.
0: Tutaj troszkę pomówiliśmy o tym, co będzie działo się na festiwalu, ale Millennium Dogs Against Gravity to nie tylko filmy, to nie tylko konkursy, ale także wydarzenia towarzyszące. No i w związku z tym mam dwa pytania, które są sobą powiązane. Przede wszystkim, czy twórcy dokumentu, które będziecie pokazywali, wspominali, że oni przyjadą do Łodzi, czy wszyscy przyjadą? W sensie, czy każdy reżyser, czy może tylko określona grupa tych twórców? I dwa, jakie inne jeszcze wydarzenia oprócz samych właśnie filmów będzie można tutaj przeżyć podczas tego festiwalu?
1: Jasne. Odpowiadając na pierwsze pytanie, no to niestety nie mamy takich możliwości, aby na każdym z filmów pojawił się jego twórca, ale w tym roku będzie z nami dosyć taka reprezentatywna, grupa dokumentalistów. W momencie, gdy na pewno ta informacja znajduje się i zarówno w katalogach, te pokazy są zaznaczone innymi kolorami, również w tytułach na stronie będzie to widoczne. No właśnie w dużej mierze będą to twórcy tego polskiego kina. Jest to po prostu też logistycznie najzwyczajniej w świecie prostsze do opanowania. Ale no właśnie, Ruth Beckerman, o której już wspominałam. Będzie też Ancik, czyli reżyserka filmu Sekretne życie roślin, tak brzmi polski tytuł. Czyli takiego też dokumentu bardzo silnie immersyjnego, którego nie mogę się akurat doczekać, żeby zobaczyć na dużym ekranie, zarówno pod kątem tego, jakie obrazy serwuje nam autorka, ale również właśnie przez tą warstwę dźwiękową, ale gdzieś tam odpływam, a wracam do twoich pytań. Więc tych spotkań z twórcami będzie sporo, ale niestety nie przy każdym filmie. A jeśli chodzi o wydarzenia towarzyszące, no to tutaj też mamy kilka propozycji dla łódzkiej publiczności. Zarówno takie może nieoczywiste, czyli spacery terapeutyczne. W repertuarze pojawi się film Pieśni lasu. Jest to właśnie opowieść o pewnej relacji człowieka z naturą. I w związku z tematyką tego filmu zdecydowaliśmy się zaproponować podobne doświadczenie naszym odbiorcom, widzom, ale właśnie w takim samodzielnym przeżyciu i będzie dwukrotnie okazja, aby w takim spaceru z uważności wśród natury wziąć udział. A oprócz tego coś, co wpisuje się w zasadzie tematykę też radiową, czyli muzyka. Na samym początku dzisiejszego spotkania rozmawialiśmy o różnych sekcjach i również jedną z takich podsekcji są filmy, dokumenty muzyczne. Będzie to między innymi We Want the Funk, który pokażemy 16 maja i po nim zaprosimy wszystkich na koncert na tarasach organizowany przez kawiarnię Przypadek. Koncert funkowy, który będzie pewnym przedłużeniem całej tej estetyki. A wcześniej, w zasadzie już najbliższą niedzielę, czyli 10 maja, pokażemy dokument poświęcony muzykowi, jazzmenowi Sun Ra. No i właśnie po tym tytule będzie też możliwość troszeczkę dłuższego pobycia w tym świecie muzyki jazzowej. Będzie ona grana na żywo w kawiarni Przypadek na trzecim piętrze, czyli w tym samym miejscu, gdzie mieszczą się nasze sale kinowe Odeon, Ululuna i Urania. Także prawdopodobnie pewnym niepowtarzalnym elementem tego wydarzenia towarzyszącego będzie to, że wychodząc z kina, z dokumentu o muzyku jazzowym, no, pierwsze, co usłyszymy, to kolejne właśnie dźwięki tego gatunku. Więc to również ma być pewnym imersyjnym takim zanurzeniem i przeżyciem dłuższym tego tytułu.
0: Jazz, funk, spacery terapeutyczne, dużo ciekawych rzeczy wychodzących poza ramy samych filmów dokumentalnych. No i Sandra, który dla mnie osobiście jest jedną z takich mega ciekawych postaci, które grały kiedykolwiek jazz, człowiek z kosmosu, o szalonej stylistyce oraz no, dość dużym wpływie na takie, nazwijmy to, ruchy społeczne amerykańskie lat 70. i 80. No, myślę, że warto jest to obejrzeć na dużym ekranie i wziąć udział w tych koncertach, bo zapowiada się naprawdę bardzo ciekawa atrakcja. No ale właśnie, skoro mowa o atrakcjach, to czy mogłabyś tak w 5, może 6, może w 7 słowach podsumować co, gdzie i kiedy, bo tutaj już powoli nasz czas się antenowy kończy, więc chciałbym cię prosić o takie malutkie podsumowanie.
1: Jasne, postaram się to raczej mniejszej niż większej ilości słów podsumować. Millennium Dogs Against Gravity, 23. edycja, druga edycja w kinie NCKF, czy Narodowym Centrum Kultury Filmowej. Mieścimy się w kompleksie EC1. Wejście do nas jest od ulicy Hasa, od Łodzi Fabrycznej. Mówię o tym, bo no, też byłam kiedyś po prostu widzem i wiem, że łatwo się gdzieś tam w tych obszarach pogubić. No i od jutra, od 8 maja do 17 maja to miejsce zmieni się w święto dokumentu. Będziemy codziennie grać właśnie tylko filmy festiwalowe, tylko kino dokumentalne. Wszędzie wokół będzie bardzo różowo z uwagi na pewną estetykę, kolorystykę samego festiwalu. No i właśnie, spotkania z twórcami. Pierwsze już jutro, Wyznania Pieprzyka, reżyseria Motan, godzina 19:30, gala otwarcia. Oprócz tego w repertuarze jeszcze pozwolę sobie polecić Państwu Sny o słoniach Wernera Herzoga. Biorąc pod uwagę nasze ostatnie wydarzenia, też w kinie pojawi się z północy dokument Wiedźmy, też bardzo interesujący. Ruth Beckerman, Walks and Gold, czyli Między woskiem a złotem. No i polski konkurs filmów dokumentalnych. Gorąco Państwa zapraszam.
0: A my gorąco dziękujemy Ci za odwiedzenie nas w naszym radiu. Martyna Gajewska była naszą gościnią. Dziękujemy jeszcze raz.
1: Dziękuję bardzo.

52 minuty po godzinie 17, dosłownie za chwilkę będą 53 minuty po godzinie 17, co oznacza, że nasza audycja dobiega końca. Przez ostatnią godzinę byliśmy w składzie Darek Brykowski za mikrofonem oraz Borys Barski pod okiem Kacpra Zielińskiego za sterem realizatorskim. Wy się jednak nie rozłączajcie, za chwileczkę nastąpi audycja Electro Disco, w niej dużo muzyki elektronicznej na żywo, co jest bardzo istotnym i bardzo fajnym faktem. No i my się z wami żegnamy, ale Żak zawsze z wami i wy zawsze z Żakiem. Trzymajcie się, do usłyszenia.

0: termine coronea partidei Delgado.
1: Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej. Nasze radio szumi najlepiej.
2: I know what I got.

0: 3 minuty temu, minęła godzina 18, jest czwartek, 7 maja 2026 roku. Ja nazywam się Marcin Piwecki, z drugiej strony szyby za konsoletą Kuba Fejglewicz. Dziś dużo panów o imieniu Kuba, bo i w studio naszymi gośćmi jest dwóch panów Kubów, Jakubów, Jakub Wysocki i...
1: Jakub Krej.
0: No właśnie, ale jako DJ...
1: Jako DJ chyba pierwszy raz, moi drodzy.
0: Ale bardzo masz ciekawą ksywę.
1: A dziękuję, dziękuję ci bardzo.
0: Krajobraz.
1: Tak, chcesz poznać genezę?
0: Tak, za chwilę cię o to zapytam, ale w ogóle to cześć.
1: Bardzo miło.
0: Cześć panowie, więc trochę będzie eksperymentów, trochę będzie fajnego grania. Ja po dłuższej przerwie wracam do was na antenę, związanej z pracą i z majówką i ze wszystkim, ale fajnie znowu tu z wami być i fajnie znowu z wami posłuchać dobrej elektronicznej muzyki. Właśnie to jest audycja Electro Disco i do godziny 20 będziemy grać.
2: Tak mi dopomóż Bóg.
0: Zapraszamy.

0: No i w takich to klimatach dzisiaj będziemy do 20. Kuba Wysocki właśnie i krajobraz, tak? Kuba, dlaczego to?
1: Tak jest, zgadza się.
0: Bo już chciałeś mi opowiadać na
1: tak,
0: początku.
1: Tak, ponieważ ta historia, no to się wszystko składa w jedną całkiem niezłą całość. Kwestia jest tego typu, że studiowałem niegdyś turystykę rekreacją ze sukcesem i na...
0: No, na szczęście.
1: Na jednym z zajęć prowadząca no, przejęzyczyła się, tak? Zamiast krajobraz, to wymawiała moje nazwisko parę razy wcześniej, powiedziała krajobraz, a że mieliśmy całkiem zgrabną ekipę na tych studiach, to cała grupa wryk. Przyjęło się bardzo, zresztą gdy zwiedzaliśmy świat,
0: bo... Jesteś krajobrazem.
1: Dokładnie tak.
0: No ale
1: dokładnie...
0: fajny pseudonim.
1: Dziękuję.
0: Mi się podoba, jest niecodzienny.
1: I to też się łączy z tym, że ja bardzo dużo zwiedzam. Kilkanaście razy w roku wyjeżdżam z Polski i wszystko to nagrywam. I ogólnie w przyszłości bardzo chciałbym swoje występy łączyć z tym, co właśnie nagrywam. Ponieważ ja uważam, że warstwa wizualna jest równie... No myślę, że nie mniej ważna niż
0: no właśnie,
1: muzyczna.
0: Bo tutaj obok sprzętu też stoi kamera. Powiedz mi, ale też grywasz gdzieś poza...
1: Dopiero to, co właśnie rozmawialiśmy. Dzięki Jakubowi grałem pierwszy raz. Na tych wyjazdach, o których przed chwilą powiedziałem, jestem odpowiedzialny za playlistę. I to już niejednokrotnie od kogoś słyszałem, dobra, wsiadamy, ale to Kuba jako jedyny się podłącza pod Bluetooth. I tutaj po paru takich razach, parunastu stwierdziłem, kurczę, why not?
0: Trzeba zacząć coś z tym robić,
1: dokładnie.
0: Tak?
1: Dokładnie. Jakuba poznałem zresztą tutaj na OFF-ie, jak były warsztaty DJ-skie. No i tak złapaliśmy jakiś wspólny flow. Widzimy się już dzisiaj po raz nasty. Gramy.
0: Fajnie, fajnie. Fajnie gracie, a my słuchamy. Grajcie.
1: Dokładnie.
0: A ja przypominam, że słychać nas na falach 88,8 MHz, oczywiście to Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej. I oczywiście możecie do nas telefonować 42 63 13 888, a będzie po co, bo podwójna wejścióweczka na bardzo fajną imprezę się szykuje. Możecie nas znaleźć na Facebooku, audycja Elektrodisco, razem pisane, i śledzić, i polubić, i w ogóle. No i możecie też do nas listy drogą elektroniczną pisać, audycja Elektrodisco, @zak.loc.pl. No a tymczasem dwóch panów Jakubów dalej gra.
1: Gramy.

Let's go.

Godzina 19 za nami. Jakub Wysocki i Krajobraz właśnie tak grają. Tak właśnie grają w słuchawkach, więc też trochę mówią, nie wiedząc, że jesteśmy na antenie. A ja o jednej imprezie wam powiem. 8 maja w P29. Wszystko wystartuje o 22 godzinie. A zagra Milo Rad, Soma, Mord, Mind Trip Records z Belgradu, Serbii. Towarzyszyć mu będą Ratepus JD, Archie Topies i Maciej Pietras. Szykuje się bardzo fajny import, bo ten pan to grał już chyba we wszystkich klubach na świecie i na dużych festiwalach. Mówię o Miloradzie. No i gra muzykę, produkuje już od wielu, wielu lat, więc jest, można powiedzieć, trochę małą legendą. Warto się zainteresować. To wszystko całkiem niedługo, bo jutro. I mamy na tąże właśnie imprezę jedną podwójną wejściówkę. Warto zauważyć, że nie są one tanie. Więc śmiało możecie do nas telefonować 42 63 13 888, jeżeli chcielibyście się wybrać właśnie posłuchać tak dobrego producenta i DJ-a jak Milo Rad w bardzo fajnym klubie P29. Warto się wybrać. Zresztą doborowe towarzystwo obok headlinera. Także zapraszam, zachęcam, namawiam do telefonowania, a tymczasem gramy dalej.